czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać?

0: Uscí nas. Reklama.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy, jak będzie wyglądał weekend na termometrach. W piątek zobaczymy 19, w sobotę 20, a w niedzielę 17 stopni. Niestety według speców od pogody może być też deszczowo, powieje też dość mocno. Kierowcom przypominamy o utrudnieniach, które pojawiają się przy ulicy Łódzkiej. W związku z budową trasy S74 od weekendu tych utrudnień będzie jeszcze więcej, więc przyda się tam cierpliwość.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Za nami kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran, celując w systemy łączności oraz stanowisko obrony przeciwlotniczej. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Z kolei amerykańskie dowództwo twierdzi, że tranzyt statków handlowych wciąż trwa. Do kolejnych nalotów odniósł się Donald Trump, prezydent USA zapowiedział, że zostaną one wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiSu został wezwany do prokuratury w charakterze świadka, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, któremu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
5: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka dla Seniorów.
7: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
8: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
5: Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
5: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Schärkotenbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Jakby nie patrzeć, 3 po 6.
12: Ciężko ci się było. Ciężko było
11: dzisiaj
12: się zlec.
11: Ale będzie lekko.
12: No taką mam nadzieję.
11: Bo po to się ciężko wstaje, żeby dzień był lekki, mój drogi. Tak, i to jest prawda znana od wieków. Jeśli wam się też ciężko wstaje, to włączajcie radio SK2 i niech wam ziemia lepką będzie.
12: My sprawimy, że po prostu będziecie gdzieś się fruwać będziecie. Zobaczycie jeszcze.
11: I to na trzeźwo.
12: Ja nie grożę. No tak.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
11: Najlepsze polskie hity dodadzą ci skrzydeł. Pamiętaj o tym.

0: Tygrysy się w nas budzą od razu, jak słyszymy takie mocne gitary. Tygryski. Tygryski.
1: Tygryski, tygrysy, lwy, jaszczurki, kuny, jenoty. No. I tak dalej. Moi
0: pumby.
1: Drodzy, pumy też, tak.
0: Pumby.
1: Pumby też, tak.
0: Pumba.
1: Pumba się ze mnie wczoraj się obudził wieczorem 10 po 6.
0: Zauważyłeś, że Pumba mówi cały czas, jakby był na takim wzdęciu?
1: No, widziałeś, jak on wygląda? Widziałeś, jak on wygląda, mój drogi?
0: No. No dobrze, ale nie o bajkach dzisiaj. 10 po 6, mamy nadzieję, że będzie jak w bajce. W czwartek 11 kwietnia miałem mówić, nie wiem czemu, czerwca. Dzień dobry raz jeszcze. Dzisiaj dzień zabawy w kalendarzu. O, dzień Rysia.
1: Rysia.
0: Rysia. I dzień komornika sądowego. Takie święta są na dzisiaj coś. Ale chciałem powiedzieć, że ciężko się wstawało.
1: To po pierwsze. Natomiast ja mam to szczęście, że ja mam swojego tutaj zacnego przyjaciela Wajda, który jak do mnie zadzwonił dzisiaj z rana, bo jest coś takiego. Budzik może na mnie nie zadziałać. Ja mogę spać twardo, budzik może wyć na cały dom.
0: No.
1: Ale wystarczy, że napiszesz mi SMS, stary, dopiero się obudziłem i mogę być na styk. I ja już stoję na nogach.
0: No właśnie.
1: Na baczność.
0: Ale jestem, byłem na styk. I...
1: No był, ale wiecie, to jest coś takie, jest takie zdanie, które człowieka stawia na nogi. Jest no. lepsze niż budzik.
0: Może wy macie takie zdania, które was stawiają na nogi, o to dzisiaj zapytamy.
1: A może to nie są zdania, może to są... Inaczej, co sprawia, że jak nawet jak jesteście totalnie zaspani, to widzicie, słyszycie, czujecie coś i od razu człowiek nabiera werwy i ochotę do życia.
0: No to tak, na pierwszym miejscu nie powinien być budzik, tak?
1: Nie.
0: Na powinien. Powinien być, mówię, nie jest.
1: A nie powinien?
0: No, a na drugim miejscu żona mnie budzi.
1: Aha.
0: I na trzecim miejscu to musiałbym telefon do Jarząbka odebrać, że ja też się spóźnię. I wtedy może jakimś cudem bym zdążył.
1: No, to mogłoby być grube. Co sprawia, że stajecie na baczność z samego rana? 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. SK2.
0: A wiesz, jak leci mój budzik?
1: Może ktoś się będzie chciał pochwalić swoim budzikiem na przykład, to zapraszamy.

0: śpiewaków chciałem zachęcić. Jak ktoś umie zanucić swój budzik, tak jak ja umiem zanucić swój budzik, no, to zapraszam. Też chciałbym usłyszeć, jak ktoś z was nuci budziki.
1: Tararam, tam, tararam, tam, tararam, tam, tam.
0: Naprawdę taki budzik masz?
1: Nie. To... Ale chciałem może...
0: Zabłysnąć chciałeś. Dobrze. Ale na razie o tym, co was tak budzi poza budzikiem bardziej, bo to takie tematy są bardziej budzące. Mikołaj z nami, dzień dobry.
2: No,
0: cześć Mikołaju, ty masz jakiś patent? Jak
1: budzik? Masz taki Mikołaj ma taki budzik, który postawi każdego, znaczy, każdej porze dnia i nocy.
0: Budzik nie daje rady, powiedzmy, żona nie daje rady, wszyscy wodą cię ochlapują, nie daje rady, a co daje radę?
2: To lepiej pomaga telefon szefa, kiedy będę w pracy.
1: Telefon od szefa, o który...
0: No. Czyli bo szef dzwoni, mówi, o której będziesz w pracy, a ty co, mówisz, że jeszcze budzik ci nie zadzwonił? Co odpowiadasz wtedy?
2: To jest ta osoba, której nie chciałbym mówić.
0: Dobra, to by było niecenzuralne. Okej, okay, rozumiem. Rozumiemy. Ważne, że szef jest tak dobry jak nikt.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, że szef dzwoni do swojego pracownika.
0: Bo jest dobry jak mówić, nikt.
1: Tak. Czule go całuje w uszko.
0: W łóżko.
1: Wstawaj, mój drogi.
0: Na pewno
1: wstawaj,
0: tak mówi.
1: Wstawaj, przyjdź, mam dla ciebie pieniążki do zarobienia.
0: Tak.
1: Chodź. SK2.
0: Do Mikołaja lecą gadżety, dzięki Mikołaj, 726-826-826 lub Messengerę, że tak się wyrażę. Co was budzi lepiej niż budzik?
1: Tak. Miasta.

0: 25 minut po 6. My tu z tematem do was, co was budzi lepiej niż budzik, a tu wy jeszcze żyjecie wczorajszym tematem, który był poruszany na antenie.
1: Magda z Messengera, prosimy bardzo.
2: Dobry. Ja do pana, który gniecie poduszkę przed snem.
1: To ja.
2: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
2: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
0: Okay.
2: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie, które po prostu powoduje, że nie da się nie gnieść poduszki.
0: Aha.
2: Otóż moja poduszka jest z pierzy i one się zbijają w takie kubki w środku. Jak można iść spać bez rozbicia tych kubek, żeby pierze były równomiernie rozłożone po poduszce? No nie da się iść spać. To jest bardzo normalne, że się gniecie poduszkę. Gniećmy poduszki wszyscy. Dobrego dnia.
0: Pięknego dobrego
1: apel.
0: Dnia, Madziu. Ładny apel. Jarzobku, za wczoraj jesteś wytłumaczony, bo miałem pewne wątpliwości jeszcze, ale jesteś wytłumaczony. Niech ci będzie, że to normalne.
1: Poduszka to jest piękny przyrząd, prawda? Nie dość, że można ją wygnieść, to ma jeszcze cztery rogi, a wiadomo, że jak cztery rogi, to karniak.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No więc do wygrania jest...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak,

0: 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Coraz bliżej do godziny 7. Weronika Wawrzyk, zapraszam. No i dzień dobry w ten deszczowy dość dzień, bo w ciągu dnia tych opadów będzie dość sporo. Wiatr powieje w porywach do 12 metrów na sekundę. Ciśnienie będzie średnie. Sprawdzamy jeszcze, co dzieje się na kieleckich ulicach. Na szczęście sytuacja jest jeszcze w normie. Momentami tłoczniej robi się przy ulicy Tarnowskiej, Krakowskiej czy też 1 Maja, ale godziny szczytu dopiero przed nami.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Więcej o tym w newsach o 7.00. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.

0: Dziwne, że te przepisy zmienili z tymi tablicami, że nie trzeba zanosić, jak się używa na auto kupi. To nie jest tak, że ludzie się utożsamiają ze swoim terytorium?
1: No. A terytorium?
0: No, jakieś WJ albo KR.
1: Oczywiście, że tak. WWL na przykład, trochę spod byka patrzy na WGR na przykład,
0: no,
1: nie?
0: No widzisz, no właśnie. 31 minut po 6. Dzień dobry.

0: 22 minuty zostały nam do 7. To oczywiście była Monika Lewczuk. Za chwilę Kult w Radiu SK2. My dalej przeglądamy dla was to, co najważniejsze w tym kraju. To, co prasa pisze na pierwszych stronach gazet.
1: Co pisze?
0: Super Express dzisiaj o tajemniczej kuracji Wałęsy.
1: O, gdzie toż się teraz wybrał nasz były prezydent?
0: Lech Wałęsa się kuruje. No jakby nie patrzeć, jest zdjęcie. Lech Wałęsa moczy nogi w misce, co prawda takiej ekskluzywnej, ale misce.
1: No czy nogi w misce, proszę bardzo. To co z niego za elektryk? To on nie wie, że kabel i woda to niebezpieczne połączenie?
2: SK2.
0: No rzeczywiście chyba elektryczna. Jakieś tam bąble są, jakieś para jakieś.
1: Pamiętajcie, nigdy kabel, nie wkładamy kabla do wody. Jak mi się mył przez te lata.
0: Dobrze, żadnego opiekacza tam nie wrzuca do środka, czy wiesz, czy suszarki.
1: Moi drodzy, 38 po 6.

0: nie przeminął nigdy.
1: Nie ma tak. Nie ma tak, że nie przemija. Przemija czas. Mamy już 11 minut do godziny 11. Ale mamy jeszcze 11,5 minuty do godziny 7. Chciałem powiedzieć 8.
2: Przemij kasetę. Jeszcze raz.
1: Nie, jest 11,5 minuty do godziny 7.
2: Dobrze, dobrze. Jak twój budzik tak działa jak ty, to ja się nie dziwię, że on cię nie budzi. Co innego lepiej budzi niż budzik, to pytanie na dziś i Messenger się odezwał.
3: Ja a propos tego budzika, który najlepiej działa na mnie, w moim przypadku jest to mail od księgowej z wysokością ZUS-u i podatku. No, nic tak nie działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność.
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność, ale uważajcie, ci, którzy prowadzą swoją działalność, to jest zgubne, jak słyszeliśmy przed chwilą na załączonym obrazku. Bo tak ludzie są za bardzo pochłonięci pracą.
1: Nie, to nie jest zgubne. Przecież to jest świetna umiejętność.
2: Za bardzo pochłonięci jesteście pracą.
1: Czytać maile przez sen?
4: SK2.
2: I się nimi budzić?

0: Tak sobie podglądam, co będzie w newsach, żebyście wiedzieli, już mieli taki przedsmaczek.
1: A już za 4 minuty już.
0: Tak, 7 i wtedy newsy. Będzie tak, będzie Kierwiński.
1: To jest ten od podgłosu tego słynnego.
0: Tak, no. Minister, będą czołgi no. I będzie jakaś tragedia.
1: Aha. No to przynajmniej te dwie pierwsze informacje dają nadzieję na to, że jakaś lufa będzie w newsach.

0: aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Weronika Wawrzyk, dzień dobry, po raz kolejny w Kielcach na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 16 stopni. W ciągu dnia dużo opadów deszczu, dość mocny wiatr w porywach do 12 metrów na sekundę. Ciśnienie będzie średnie, kawusia może się przydać. I zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice, bo tutaj o tej porze, proszę Państwa, jak to zwykle bywa, robi się to coraz tłoczniej. Kierowcom przyda się trochę cierpliwości przy Krakowskiej, przy Rondzie w Cedzenie, przy Alei 9 Wieków Kielc.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Jest siódma, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę, mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich.
14: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
13: Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
15: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
16: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
15: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
17: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
15: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
13: czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
5: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
13: Przypomnę, warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzeńskiego.
18: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: SK2 Sport.
13: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
18: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: 3:07, a propos tego meczu jeszcze Portugalii, to jest nagłówek w prasie. Ronaldo wciąż ma w sobie głód sukcesu.
22: Mnie to nie dziwi, ty widzisz jak on wygląda? Zobacz jaki on chudy jest, nie? No. Pasztetowy i bez jad, to by głód od razu minął.
21: Ciebie na mundial powinni wysłać.
22: Oczywiście,
21: ty nigdy
22: tak
21: nie czujesz głodu.
20: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
22: Tylko, że ja się w kadrze nie mieszczę.
21: Dobrze mieć poczucie własnej wartości.
22: Oczywiście,
21: prawda?
22: Że tak. A dlaczego by nie? Dzień dobry.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ciągnie cię do mnie i od dawna to wiesz?
2: No coś mi przyczepiłeś do nogi.
1: Nie może żyć Wajda bez Jarząbka, Jarząbek bez Wajdy. Taka prawda.
2: Zakład?
1: Zakład?
2: Zakład?
1: O co?
2: O nie wiem co, o co, nie wiem. A jak pójdziesz na urlop, to co ja zrobię bez ciebie?
1: No właśnie, no widzisz, właśnie. Czyli już wygrałem zakład.
2: No tak. Posłuchajcie, nareszcie śpiewa też Kuba i Kuba, nareszcie śpiewa też Wiktor Warigula i Dry School, dlatego że to oni przeskoczyli męskie granie Orkiestra 2020.
1: Przeskoczyli?
2: To jest 1-2, ale a męskie
1: potrafią.
2: Granie dopiero na numerze trzecim.
1: Dobra, dobrze, że Duplantis nie jest na liście naszej, bo by przeskoczył wszystkich. On tam skacze na trzecie piętro. Spokojnie.
2: Dlatego, żeśmy go nie wzięli, ale macie 20 innych kawałków, na które można głosować. Wchodzicie na sk2.pl, oddajecie plusik, jeżeli coś wam się podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. Są też propozycje, na przykład, czyli kawałki, które mogą zabłysnąć w naszej gorącej polskiej 20.
1: Jeśli chcecie, żeby któryś z tych kawałków zabłysnął, no to macie czas do jutra, do późnego popołudnia. Lista przebojów. Gorąca Polska 20 w Radiu SK2 o 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka serdecznie was zapraszamy i odsyłamy na stronę, tam głosowanie.
2: W propozycjach jest deszcz, zobacz.

0: Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2, 18 minut po 7. Co działa lepiej niż budzik?
1: Jaka nóżka wyleje olej na przykład? Musisz posprzątać.
0: W łóżku.
1: W łóżku.
0: No, to od razu się obudzisz. No.
1: No, ale co według was działa lepiej niż budzik? Dzwonicie na 726-826-826.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Wy macie dzieci i pytacie, co działa lepiej niż budzik?
0: Tak.
2: Panów, doskonale to wiadomo, że nic tak nie działa jak dziecko, które cię o 6 rano puknie w głowę i powie tatuś, tatuś, albo pies, który właśnie przypomni mu się o 5 czy 5.30, że no on musi iść na spacerek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja psa nie mam, a na dzieci się uodporniłem.
1: Tak, tak.
0: Tak jak na budzik.
1: Tak, bo coś w tym jest, prawda, że najlepiej na dzieci uodparnia rodzicielstwo.
0: I tu powinno być teraz takie... Ach.

0: Odwrotnie, najpierw nam się nie chciało, teraz nam się chce, bo
1: nie wszystkim.
0: Jest system kaucyjny i niektórzy się wzbogacają i nawet nie tylko, że oddają te butelki, ale na TikToku zarabiają, bo są trendy, a za trendy się zarabia. Polowanie na butelki kaucyjne to trend na TikToku, zyskał popularność, polega na zbieraniu plastikowych butelek i puszek w celu odzyskania kaucji, a jeden z influencerów pokazał, jak po festiwalu zebrał kilka worków butelek i puszek, zarabiając na nich ponad 600 zł i nie wspomnę o wyświetleniach i o tym, ile zarobił z TikToka.
1: Jeżeli ja dobrze rozumiem, to co, oni chodzą i nagrywają, jak zbierają puszki po
0: i
1: parkach?
0: Wrzucają do TikToka i to z trendem.
1: Zobacz, tyle lat musiało minąć, tyle lat minęło i okazuje się, że każdy kloszard to nie kloszard, to trendsetter. SK2.

0: Autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
6: Masz furę, rozbiłeś furę, z AC Link 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski.

0: leki, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość. I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry, witajcie, sprawdzam, jak sytuacja ma się na kieleckich ulicach i już ruch nam się oczywiście rozkręca. Korkować się już może ulica Łódzka, postoicie też na Alei Dziewięciu Wieków Kielc. Większy ruch jest na ulicy Pakosz-Tarnowskiej czy na Żytniej. Sprawdzam jeszcze oczywiście, co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Kielcach. Za ciepło nie będzie, do 15 stopni maksymalnie. Możemy się spodziewać delikatnego deszczu przez cały dzień i zachmurzenie też będzie.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest lewy pas ruchu. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. A na koniec Nowy Jork, który szykuje się na załamanie pogody. Możliwe będą gradobicia, podtopienia, a nawet tornada. Odczuwalna temperatura może wynieść aż 39 stopni Celsjusza.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 8. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zapewnił teraz Artur Gadowski, za chwilę Ola Kędra ze swoją nowością, a my patrzymy na to, co wyprzedaje Tatrzański Park Narodowy.
1: Okazja, moi drodzy, okazja. Jeżeli ktoś chce mieć swoje Lamborghini, to zapraszamy. Tatrzański Park Narodowy ogłasza wyprzedaż swojej floty pojazdów, w tym właśnie unikalnego Lamborghini z 2004 roku.
0: Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby to Lamborghini z 2004 roku nie było unikatowym ciągnikiem rolniczym o mocy 60 koni mechanicznych. Więc tutaj jest mylne troszeczkę to ogłoszenie, że Tatrzański Park Narodowy sprzedaje Lamborghini, ale okej.
1: Jak ktoś chce, to zapraszamy, można sobie pójść na tą licytację, prawda? Już jest nawet cena wywoławcza. Jak ktoś się zastanawia, ile kosztuje Lambo, to już mówimy, cena wywoławcza 18 800 zł. No promocja jak w mordę strzelił. 18 tysięcy za Lamborghini?
0: Zaciągnik Lambo. Tak. Kupisz takie Lambo na promocji i okazuje się, że nadaje się tylko do kopania ziemniaków.
2: SK2.
1: Ale podjeżdżasz takim pod dom, prawda?
0: Pod wieś.
1: Pod wieś i sąsiada można zaorać.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w korkach stoją do pracy. Sanach wam życzyła zielonego światła, żeby to jednak szybciej wszystko się odbywało. 12 minut do 8 zostało, jak ktoś się spieszy na 8 do roboty, informujemy.
1: I teraz pytanie do was. Można? Można, proszę bardzo.
0: Proszę.
1: Nie trzeba mieć papieru, żeby zarabiać grube pieniądze i być pilotem Boeinga 767, 777 i 787.
0: Na kapitana takich statków powietrznych trzeba mieć licencję, ale był sobie taki jeden kapitan linii powietrznych Air Canada.
1: To w Kanadzie jest.
0: No tak, jak sama nazwa wskazuje. Który przez prawie 17 lat prowadził te statki powietrzne, samoloty, w sensie te Boeingi, które wymieniał Jarząbek, bez licencji kapitana. Dopiero jorgnęli się, jak gość przeszedł na emeryturkę, jorgnęli się, że coś jest nie tak i że ktoś przez 17 lat woził ludzi bez licencji.
1: Też mi wielkie rzeczy. Też 17 lat bez licencji. Ja od 30 lat korzystam z WinRara bez licencji.
0: Rozumiesz gościa, tak?
1: Rozumiem. Doskonale. SK2.

0: To piosenka o naszych dzieciach. Nie będę słuchał już.
1: Jakbym słyszał, jakbym to słyszał,
0: prawda? Weź pokój posprzątaj, weź to zjedz, weź zejdź, weź nie stój tak blisko telewizora.
1: Ale to też dobrze o nich świadczy, bo jak zrobią taką karierę jak Ewelina Lisowska, to ja bym się nie obraził.
0: Dobra, jakich zdań rodziców nigdy nie chcieliście słuchać? To pytanie na dzisiaj do państw miast. I wchodzimy do gry, pisząc, jakich zdań rodziców zawsze nie słuchaliście.
1: Załóż czapkę. To było moje zdanie.
0: No widzisz, 726-826-826, zgłaszamy się SMS-owo lub na Messengerze. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł po 8.

0: ty marzysz o zawodowym sukcesie?
1: Ja? Nie.
0: Jak to?
1: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C Link 4.

Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: ze skrzyni, jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: I już spory ruch mamy na kieleckich ulicach. Postoicie w centrum i na trasach wlotowych do naszego miasta. Oczywiście korkować się będzie ulica Łódzka, Warszawska, Batalionów Chłopskich czy Zagórska, także cierpliwość, drodzy kierowcy, wam się przyda. Na termometrach maksymalnie dziś do 15 stopni, więcej raczej nie zobaczymy. Zachmurzenie będzie spore przynajmniej przez pierwszą połowę dnia. Po południu możliwe będą delikatne przejaśnienia.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Jest 8 news, SK2 Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza. Doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie.
9: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
8: Pokaz akcji służby i okazja, by zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
10: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
11: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciało się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
12: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
10: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
12: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
10: to może nie klikajmy lepiej.
12: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
8: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sport.
8: Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków, a już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski.
17: Bardzo dobrze, że tam jedzie. On ich tam wszystkich poustawia.
16: Dobrze, czyli jakby musimy do tego wrócić, tak?
17: Koniecznie.
16: Nie omieszkamy nie skomentować tego, bądźcie z nami.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: 3 minuty po 8:00.

0: dzisiaj rozumiem.
1: My też już wszystko rozumiemy, zaczynamy łączyć kropki. 10 minut po 8 słyszeliśmy w newsach, że Karol Nawrocki jednak jedzie na urodziny Donalda Trumpa do USA.
2: 80. urodziny trzeba nawet
1: dodać. To nie byle jakie. Dostał zaproszenie, jedzie i to nieoficjalnie, a...
2: Wiecie, bo jak się urodziny robi w Polsce, prawda? To jest tort, który mama zrobiła ze świeczkami. To jest czasami piniata, teraz jest popularna, prawda? Ale Donald Trump nie, tak nie świętuje.
1: Donald Trump musi mieć galę MMA UFC Freedom 250 na trawniku Białego Domu.
2: Proszę
1: i na
2: bardzo.
1: Tą galę właśnie chce pojechać Karol Nawrocki.
2: No, przygotowania do gali już są w toku, bilety są już porozdawane wśród żołnierzy.
1: No, wszystko gotowe. Bilecik
2: dostał
1: nasz
2: tester.
1: Ja tak czułem, że jak jest gala, to musi być na Rocky.
2: No już jest...
1: W przedbiegach.
2: Tak.
1: Na Rocky.
2: I startuje i poleci.
1: Na Rocky leci do Stanów, żeby im pokazać, gdzie pieprz rośnie. Okej?
2: Okay? No, wróć. Gdzie raki zimują. Okej?
1: Okay? Ciekawe, czy już trenuje z tą wargą na boku.
2: Come on. You're gonna fight. No i wy pamiętajcie, to, że Nawrocki leci, to wiecie, to jedna noga tak naprawdę, bo druga noga jest to, że cała impreza jest pod patronatem prezydenta Warszawy.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Będą się tam trzaskać po mordach.

0: mam już z kim.
1: Mamy z kim, wybraliśmy, będą grać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Asia i Michał. Michał i Asia, u kogoś strasznie szumi. Zaraz się okaże u kogo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, możliwe, że u mnie już się zatrzymuje.
1: O, no to dobrze, dziękujemy. Asiu, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, dziękuję.
1: Asia?
6: Tak.
1: Zatrzymałaś się? Słyszysz wszystko wyraźnie? No to dobrze, bo ty pierwsza odpowiadasz.
7: Proszę głośno i wyraźnie. W prawo czy w lewo najpierw?
6: W prawo.
7: Prawo.
1: Jak ty delikatny z tym kończysz,
7: no tak,
1: teraz
7: delikatnie, no ja się z nim
1: póki się nie zepsuje totalnie, tak? No. Pierwsza litera alfabetu się wylosowała, czyli litera A.
7: A.
1: 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
6: Albania.
7: Miasto.
6: Augustów.
7: Znana postać.
6: Antoni Schwarzenegger.
7: Roślina.
1: Popraw tą znaną postać, no popraw.
7: No popraw.
1: Dawaliśmy ci szansę, żeby się poprawić, Asia. Jaki Antoni Schwarzenegger?
7: Macierewicza może jakieś nazywa Schwarzenegger.
6: Ale przynajmniej was rozbawiłam.
1: No bardzo, Asiu, bardzo. Antoni.
7: Ty, ale poczekaj, może...
1: A może jest jakiś święty Antoni Schwarzenegger?
7: Czekaj,
1: poczekaj, sprawdź ten orszak świętych, może jest jakiś Antoni Schwarzenegger.
7: Schwarzenegger? Antoni Schwarzenegger.
1: Może to jest tata Arnolda? Nie wiadomo.
7: Ty, a ja w ogóle myślałem, że on się nazywa jakiś Robin Schwarzenegger, a to Arnold. A.
6: Słuchajcie, ale tak z rana przynajmniej was rozbawiłam.
1: Bardzo fajnie.
6: To...
7: Nie, no spoko.
1: Asia, poczekaj, dwa punkty masz na pewno. Dwa punkty masz na pewno.
7: Ty, wiesz co, zrobimy tak, że jak Michał zdobędzie 4 punkty, to ja ci tego Antoniego zaliczę.
1: Żebyś miał 3, dobra? No. Michał, słuchaj, na razie masz 2 punkty do przebicia. W prawo, w lewo?
5: W lewo nie będzie.
1: W lewo, proszę bardzo. No, rzeczywiście coś z tym kołem jest nie tak. Ale dobra, kręci się jeszcze, zatrzymuje, nieźle. J, litera J.
7: Jak ja.
1: J jak ja.
5: J jak ja, tak?
1: 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Japonia.
1: Miasto.
5: Jakarta.
1: Tytuł filmu.
5: Joker.
1: Imię.
5: Jan.
1: Roślina.
5: Jaśmina.
1: Potrawa.
5: Jogurt.
1: Zawód.
5: Informatyk.
1: Informatyk jest na I. Dobra, ale...
7: Informatyk.
1: Co?
7: Informatyk.
1: Dobrze, ale potrawa, jogurt, niech będzie. Jaśmina, nie tak. Znam się, jest?
5: Tak? Jaśmina, tak.
1: Tak, tak.
7: Potrawa, jaśmina, dobra. Jaśmin jest.
1: A jak karta to miasto?
7: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zaczną się zaraz telefony i SMS-y.
1: A co?
7: Że Jakarta to nie miasto.
1: A Jakarta to miasto?
7: No, zaliczam.
1: Bo? Mówi,
5: tak,
7: jest to Jakarta, ale można wymiennie mówić też Jakarta.
1: A, o to
5: Jakarta,
1: chodzi. Tak, dobra,
5: tak
1: jest. Dobra, okej. Okay.
7: Żeby miasto. Nie było później, prawda? No.
1: Ja myślę, że to bardziej o Polskę chodzi,
7: nie? Nie, to Jastarnia by wtedy było.
1: No, dobra, czyli Jakarta, tak samo jak Joker, nie? No,
7: tak,
1: dobrze, no.
7: Czyli mamy co?
1: Film też był Joker.
7: Film był Joker. Dobra, to niech będzie tak, czyli tak. Asia 3.
1: No, Asi musimy dołożyć ten punkt, bo Michał ma aż 6, wiesz, Asiu? Więc dobra, za Antoniego masz 3.
7: Święty Antoni Schwarzenegger Macierewicz.
1: Ładnie
7: to się wszystko zgadza.
1: A Michał, prezent marzeń leci do ciebie.
5: Bardzo dziękuję, pozdrowienia dla całej ekipy Radia SK.
1: Dziękujemy ślicznie. Do Asi nagrody pocieszenia. Asiu, szerokości, przyczepności, też chcesz kogoś pozdrowić?
6: Miłego dnia, cześć.
1: No. Miłego dnia, cześć. Jutro Państwa Miasta po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
7: Stanisław Stallone. O, na przykład.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24,5 minuty, taki będę dokładny po godzinie 8. Rozglądacie się może, jak idziecie do pracy na różne narożniki ulic, w sensie te skrzyżowania, tam stoją często pod tymi plandekami i sprzedają.
1: Truskawki na przykład sprzedają,
0: nie tylko.
1: Albo na przykład też pojawiły się już polskie czereśnie, nasze polskie czereśnie i sezon na nie jest krótki, uważajcie. I na początku niestety, ale ceny zwalają z nóg. 30 zł za kilogram.
0: Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki to się wypluwało. Teraz będzie aż żal ich nie zjeść.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Duży ruch niestety mamy w Kielcach. Drodzy kierowcy, postoicie na ulicy Łódzkiej aż do Jesionowej. Korkuje się również ulica 1 Maja i Jagiellońska. Większy ruch mamy na Tarnowskiej, na ulicy Pakoszy, Krakowskiej czy ulicy Żelaznej. A w Kielcach czeka nas niestety pochmurny dzień, przynajmniej przez pierwszą połowę dnia. Po południu możliwe są delikatne przejaśnienia. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie dziś 15 stopni i wciąż możemy się spodziewać przelotnego deszczu.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Trzeci najwyższy stopień alertu w południowo-wschodniej Polsce przed burzami. Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie i jej skutkach w newsach o 9.00. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6,43. To propozycja dla fanów nowoczesnych technologii. W Lublinie będzie można nauczyć się, jak programować komputery kwantowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych – programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja.

0: A to ci, co przegonili tamtych, nie?
1: Kto kogo
0: no
1: przegonił?
0: No ci przegonili tamtych w naszej gorącej polskiej, tak?
1: Tak, że to tak.
0: Oni.
1: Tak, Wiktor Waligura wskoczył za tego, za męskie granie.
0: Dobrze, dobrze. 21 minut do 9. Pora przenieść się w czasie. Mamy nasz kącik odkurzający, w którym czytamy wam, co pisała prasa, co pisał internet, jeśli już był, w zależności do którego roku się cofniemy. No tego, nie tego roku, co mamy, ale tego dnia. O to chodzi.
1: 11 czerwca, ale dzisiaj 2005 rok.
0: No to 20...
1: Wytłumaczyłem państwu wszystko?
0: 1 lat, no. Tak. Lepiej niż ja. Jest taki nagłówek. Kraje G8 anulują długi warte miliardy. Jak pisała agencja Al Jazeera 11 czerwca 2005 roku, 8 najbogatszych krajów świata anulowało długi 18 najbiedniejszym państwom świata.
1: No i z bólem serca przyjąłem ten fakt. Tak jest. Bo w tej 18 nie było państwa, Jarząbków.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Co się dzisiaj zaczyna? Dzisiaj wieczorem? Co się zaczyna?
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej.
0: Kogo na nich nie będzie?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Do boju. Polacy. 10 minut do 9.
1: Posłuchaj, dobrze, nasi piłkarze co prawda nie jadą na mundial, to Radio SK2 razem z Radiem SK postanowili zabrać 11 marzeń Dream Team, który będzie spotkał się na Narodowym naszym stadionie ze Sławkiem Peszko i tam sobie postrzelamy karniaki.
0: SK Karniaki Cup to nasz cup. Jak my nie jedziemy na mundial, to sobie swój cup robimy.
1: Was wyślemy.
0: I was chcemy wysłać. Zgłaszajcie się, jeśli będziecie się chcieli zgłosić, bo będziemy mieli coś dla was.
1: Posłuchajcie, niedługo szczegóły się pojawią, więc nasłuchujcie uważnie Radia SK2 i zaglądajcie raz na jakiś czas na sk2.pl na przykład.
0: Nie? Coś tam może już jest dla was.
1: Coś, może...
0: Ja wiem, ale nie powiem.

0: No to już wszystko wiemy, bo my zawsze o poranku pracujemy, a Domiano nam śpiewa, jak nocą świat wygląda. To człowiek się może doedukować troszeczkę.
1: No, bo to człowiek wstaje rano, prawda, to już świta.
0: No.
1: To nie wie, jak to
0: szczególnie
1: wygląda.
0: Szczególnie w lato. Zimą się dowiemy, jak jest nocą, bo będziemy w nocy jeździć do roboty.
1: Posłuchajcie, no...
0: Ale nie o tym. O budzikach rozmawialiśmy przez cały poranek,
1: bo ci,
0: nie?
1: Którzy obudzili się trochę później, to nie wiedzą, co mnie stawia na nogi. Mnie stawia na nogi Dawid Wajda zawsze, bo zawsze jak dostaję od niego SMS-a: stary, mogę być na styk, to ja po prostu, nic mnie tak nie pobudza jak twój SMS.
0: No i dzisiaj pytaliśmy o to, co was pobudza bardziej niż budzik typu plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
1: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, plam, plam,
2: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam. Potwierdzam, bo mnie jak budzik nie obudzi, to mnie plaszczakiem budzi moja serenka, która leży koło mnie.
1: Ojej, ojej, ojej. Ojej.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Pora sprawdzić, jak sytuacja ma się na kieleckich ulicach i muszę przyznać, że nie jest zaciekawie, zwłaszcza na ulicy Łódzkiej i Jesionowej i 1 Maja. Tam na pewno postoicie o tej porze. Oczywiście korkować się będzie ulica Żelazna, Sandomierska czy ulica Pakosz. A sytuacja pogodowa w Kielcach również nie będzie dziś najlepsza, maksymalnie 15 stopni w ciągu dnia. Poza tym możemy się spodziewać przelotnego deszczu i sporego zachmurzenia, przynajmniej przez pierwszą połowę dnia.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Jest 9, News SK2, Anna Łobocka. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
18: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychowie, Linie, Jozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
17: Kolejny dzień bez decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu. To po tym, jak ukraiński przywódca jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Już w poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała kapituła odznaczenia. Zwłokę prezydenta w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
17: A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychiej.
20: Nam przykro.
17: Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i podstaw do walki ze wspólnym wrogiem. Władimir Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Pojedynek Meksyku i RPA na początek mundialu. W tym roku na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
21: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
17: Pierwszy gwizdek mundialu już dziś o godzinie 21.
15: SK2 News, Kielce.
16: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Powalone drzewa, podtopiona droga w powiecie sandomierskim i uszkodzony dom po uderzeniu pioruna w powiecie staszowskim to bilans nocnych nawałnic, jakie przeszły przez region. W powiecie pińczowskim drzewo spadło na auto. Miasto testuje nowy system segregacji. Pojawił się inteligentny śmietnik, mówi Barbara Sipa, rzeczniczka prezydentki Kielc.
0: Zamontowano inteligentne nakładki na pojemniki wyposażone w bezdotykowe otwieranie, identyfikację worków oraz system ważenia odpadów.
16: Śmietnik znajduje się przy ulicy Jeziorańskiego 53A.
2: Bardzo sprytny ten dzień Ryszarda dzisiaj w kalendarzu, bo nie dość, że przypominamy o zagrożonym gatunku, no to jeszcze wszystkie Ryszardy i wszyscy Ryszardowie mogą świętować drugie imieniny w roku. Bardzo praktyczne. A u nas w tej godzinie bez Ryszardów będzie, ale za to będzie Ania Wyszkoni, Daria Zawiałow, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
11: No to gramy.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni za nami. A dziś w Krakowie wielkie świętowanie, bo Lajkonik przejdzie się ulicami miasta po to, żeby zabrać się haracz od prezydenta i też przy okazji po drodze będzie uderzał przechodniów swoją buławą. Kto nią dostanie, będzie miał szczęście. Powiem wam, no, tradycja rzecz piękna i też święta. Ale też Lajkonik ma idealny patent na kryzys. Trzeba mu to przyznać. Wpada raz w roku do szefa miasta, legalnie zgarnia haracz, a w zamian tylko trochę pofika i potańczy, a jakie brawa na rynku zbierze. Piękna sprawa.

0: A po co my jesteśmy na tym świecie? Zespół Manam wszystko nam pięknie objaśnił na antenie Radia SK2. Tulenie, kochanie i inne miłe rzeczy, a zresztą bardzo zdrowe. Sprawdziłam, że 15 minut przytulania pali 60 kalorii, słuchajcie. Może to właśnie to powinno stać się naszym takim narodowym sportem.
1: SK2. Autopromocja. Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jura. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, obrony pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
1: I po reklamie. Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity.

0: pocałunki od Sanach. Gramy wam na antenie Radia SK2. Jak chwilę temu mówiłam, ile kalorii spalamy przy przytulaniu, więc warto też nadmienić, że pocałunki są bardziej, że tak powiem, sportowe, bo przy tych bardziej namiętnych spalamy nawet 26 kalorii na minutę. Już w ogóle najwięcej spalają fani na stadionowych koncertach swoich artystów, których lubią. Kolejna okazja dla fanów w Sanach już 26 czerwca we Wrocławiu. Zbliża się 10, przed nami Niosę.
1: Reklama. Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
6: Nad Kielcami powolutku się przejaśnia i przebija się słońce. Miejmy nadzieję, że ono jednak dziś do nas wyjdzie. Jednak pierwsza połowa dnia ma być dość pochmurna i wciąż możemy niestety się spodziewać przelotnego deszczu, a temperatura maksymalnie do 15 stopni. A jak sytuacja na kieleckich ulicach? Raczej jest już spokojnie, oczywiście z wyjątkiem ulicy Łódzkiej, Jesionowej czy 1 Maja. Tam wciąż możecie niestety postać.
7: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym Marta Łazarska.
8: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
7: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
9: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
7: Wrocław ma Krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich 28, a podczas wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek.
10: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
7: Mapkę będzie można dostać za darmo, m.in. w szkołach, hotelach i punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
1: SK2 News, Kielce.
6: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. połamane drzewa na drogach czy podtopiona droga. W minioną noc w związku z burzami Świętokrzyska Straż Pożarna interweniowała 6 razy. Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w powiecie staszowskim.
11: W wyniku wyładowania atmosferycznego doszło do spalenia instalacji elektrycznej i uszkodzenia komina w budynku jednorodzinnym.
6: Mówi młodszy brygadier Kamil Ciepielewski ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Kierowcy chętnie redukują punkty karne. W Kielcach od początku roku z kursów skorzystało ponad 500 osób. Jednorazowo pozbyć się można 6 punktów.
0: Prawie 3 minuty po 10:00, tutaj Radio SK 2. W tej godzinie miejcie w pogotowiu kalosze, bo wybierzemy się w podróż muzycznym wehikułem czasu, a na początek tej godziny już rozwija nam swoją pelerynę Wiki Gabor. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Toasty duże i małe. Za błędy. Też duże i małe. Wznosi nam Ryszard Rzynkowski. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 i nie ma chyba takich toastów, które przykryłyby niedociągnięcia, które wychodzą przed startem tegorocznego mundialu. Czytam właśnie, że lekarze zapowiedzieli, że smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas tych mistrzostw świata. Badania z Azji i Polski pokazują, że zanieczyszczone powietrze wpływa na wydolność i tempo gry zawodnika. No, dziwne, że nikt wcześniej o tym w sumie nie pomyślał. No oprócz Wojtka Szczęsnego oczywiście. On od wielu lat ma strategię, która brzmi: smog nie zrobi wrażenia na twojej formie, jeśli od lat testujesz ją kartonami papierochów. Sprytne, choć nie powiem ryzykowne.

Jeśli powiedziałabym wam, że w tym wehikule czasu zagramy wam jeden z największych polskich hitów wszechczasów, który śpiewa Sonia Sulin, to wiedzielibyście, o kogo chodzi. Ja niewtajemniczonych długo w niewiedzy trzymać nie będę. W latach 60. jeszcze na początku swojej wielkiej kariery takiego pseudonimu używała. No, nie kto inny jak Halina Frąckowiak. Przed nami jej Papierowy Księżyc w Radiu SK.

0: kawałek na szóstkę. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Gramy wam w Radiu SK2. Solowy debiut Kasi. Tak wam się spodobał, że trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, a może być przecież wyżej. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama. W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
9: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: I po reklamie.

0: człowiek sobie kupi nowy telefon i po dwóch dniach widzi taką małą, maleńką rysę na tym szkle, to aż ciarki przechodzą i zęby zgrzytają. U nas to przyjemniejsze, bo muzyczne oblicze rysy na szkle. Urszula w Radiu SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
2: Ja? Nie.
1: Jak to?
2: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
10: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: I po reklamie.
16: Maksymalnie dziś na termometrach do 15 stopni, także niezbyt ciepło jak na czerwiec, ale spokojnie, jutro temperatura już będzie dużo wyższa, nawet 18-20 stopni i dużo słońca. Na pewno więcej niż dzisiaj, ciśnienie mamy delikatnie podwyższone. Na kieleckich ulicach raczej nigdzie dłużej postać już nie powinniście, ale pamiętajcie, że na korki natkniecie się na pewno na ulicy Łódzkiej, Warszawskiej czy Żelaznej, bo tam trwają prace drogowe.
17: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka.
15: Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie podczas nawałnicy ranna została jedna osoba. W miejscowości Ksawerówka na jadący samochód spadło drzewo, mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie.
17: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
15: Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych dróg. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To w stolicy Irlandii Północnej po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. W protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób, powiedział w Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hillary Benn. Mam nadzieję, że byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, bo niektórzy zastanowili się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Do pokojowego protestu każdy ma prawo, ale angażowanie w bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Napastnik usłyszał już zarzuty. Ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
18: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i wpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
15: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
19: SK2 News, Kielce.
16: Wiktoria Kmicik, hej! Polecam Wam teraz Skarżyski Noe Park. Nie wiem, czy wiecie, ale zapisał się on w księdze rekordów Guinnessa. To właśnie tam znajduje się największy dmuchaniec na świecie.
20: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
16: Opowiada właściciel obiektu Hubert Olejarz. Pamiętajcie też o parku rozrywki i miniatur Sabat Krajno. To raptem kilkanaście kilometrów od Kielc. Macie tam słynną aleję miniatur, kino 6D czy park Papuk.
0: Tak jak mówiła Ania, uważamy dzisiaj na siebie, mamy oczy dookoła głowy, chowamy się w bezpiecznych miejscach i będzie dobrze. My roztaczamy nad Wami parasol najlepszych polskich hitów. Mrozu, Daria Zawiałow i zespół Demono. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
21: Bez reklam. Jeden po drugim.

Piosenka, którą dedykujemy siatkarzom i ich ochraniaczom. Na kolana i Kasia Cerekwicka, tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. No właśnie, dziś też wielki siatkarski hit nas czeka. Polska zmierzy się ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów. Początek tego, no w sumie takiego szlagierowego meczu, to trzeba powiedzieć, o godzinie 14. Ja tylko przypomnę, że wczoraj pokonaliśmy Kubę 3-0, ale oczywiście to nie wyklucza tego, żebyśmy wszyscy pięknie dzisiaj zacisnęli kciuki i kibicowali biało-czerwone.

0: no aż tak to nie, tak to nie będzie. Warius Manx i Zabij Mnie, gramy wam w Radiu SK2. Będzie za to mocne bicie, to na pewno. Już w niedzielę w ogrodach Białego Domu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Taki prezent z okazji swoich urodzin, no i też przy okazji Dnia Flagi Stanów Zjednoczonych sprawił sobie prezydent Donald Trump. Uwaga, dziś też dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki również został tam zaproszony i że pojedzie. Uwaga do wszystkich oburzonych, nasz prezydent przecież też tam jedzie stoczyć walkę. Będzie walczył o dobry PR dla Polski.
1: SK2. Reklama.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
3: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
4: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
5: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: tęsknota. Różne oblicza posiada, to prawda. Tutaj muzyczna tęsknota od SARS-u w Radiu SK2. A jak ktoś z Was tęskni za ociepleniem, bo dla niego tego deszczu to już w ogóle za dużo i dość, to synoptycy zapowiadają falę upałów w drugiej połowie czerwca, więc z tęsknoty nie uschniemy, ale z braku opadów pod koniec miesiąca to jest już bardziej możliwa opcja.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
8: I po reklamie.
9: Sporo chmur jeszcze dziś nad Kielcami, ale spokojnie po południu ma nawet wyjście do nas słońce, jeśli chodzi o temperaturę maksymalnie do 15 stopni, także nie za ciepło, ale mam też dobre informacje, bo pogoda poprawi się już jutro, ma być nawet 18 stopni i dużo więcej słońca. A kierowcom przypominam o zmianach w organizacji ruchu na ulicy Łódzkiej, które obowiązują od dzisiejszej nocy. Patrzcie na znaki, bo można się pogubić, a najlepiej te rejony po prostu omijajcie.
10: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. W zdarzeniu dwóch aut zginęły trzy starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
11: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
10: Wyrok jest nieprawomocny. O sprawie było głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciał dwóch ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To efekt wielkiej akcji policji i Straży Granicznej. Zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
12: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
10: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
1: SK2.
4: 2 News. Kielce.
9: Wiktoria Kmiecik, przypominam Wam teraz o bardzo fajnej miejscówce. Chodzi o Happy Jumper, to całoroczny park trampolin. Macie tam dostępne klasyczne trampoliny do skoków i akrobacji, ale też bezpieczną przestrzeń do zabawy dla najmłodszych. Dzieci czekają tam na Was baseny z gąbkami i różne strefy sportowe. Zerkam jeszcze do kina Helios. Dziś możecie się wybrać na przykład na filmy przygodowe Władcy Wszechświata albo na kolejną część strasznego filmu. Premierowo możecie już obejrzeć science fiction Dzień Objawienia. A jeżeli do kina chcecie zabrać najmłodszych, to polecam Wam Toma i Jerego.
1: Czwartek to taki przedpokój weekendu, ostatnia prosta. Tam widać gdzieś światełko w tunelu i słychać też najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was nówkę, czyli Na błysk od Dawida Podsiadło. Będzie też muzyczne wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 12.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.
4: Teraz gramy.

Daruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: 2.
1: Jedwabiste róże Europy w Radiu SK 2, a z niego też jest niezły kwiatek. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
2: Nosel wkręca.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja się dotelefonowałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas? Dzień dobry, roztargnionowana po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
3: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
4: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
3: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
4: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
3: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem. To
4: no
3: też
4: to dobrze.
3: Jest problem.
4: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
3: Nie rozumiem, jakimi światłami?
4: No, światłami kolejowymi.
3: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
4: No już mówię. Jeżeli, proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
3: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
4: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
3: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
4: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
3: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
4: Proszę pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
3: I wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
4: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
3: Nie, przepraszam, bo naprawdę, ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłam oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
4: Proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
5: Cześć Monika, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Nie, z Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiecham się. Nosel wkręca.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Ten, kto stwierdzi, że wskaże największy hit Krzysztofa Krawczyka, z góry skazany jest na porażkę. Wiem, brzmi jak jakaś wieszczka czy też szeptucha, ale jest to naprawdę szczera prawda. Nie da się jednoznacznie określić, który jego kawałek jest tym jednym, wyjątkowym, na którym się wybił. Można za to wskazać przebój, w który włożył naprawdę całe swoje serce, bo sam skomponował do niego melodię. Takim utworem jest Rysunek na szkle.

0: na błysk, czyli że mucha nie siada. To Dawid Podsiadło w Radiu SK2. No i na błysk zrobiona jest już scena, na której odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. To już dziś wieczorem. Impreza jest wielka na trzy kraje, to i będzie miała też trzy ceremonie otwarcia, z tego co wiem. Jeśli przytłacza Was ten przepych, to my od poniedziałku mamy dla Was zabawę mundialową w nieco mniejszym gronie, ale za to jakim? To jest ważne, bo w składzie będzie Sławomir Peszko. To SK Karniaki Cup, w którym będzie można ustrzelić naprawdę fajne nagrody. Więcej nie zdradzam, szczegóły już niebawem na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Disney Plus.
1: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
2: Mam propozycję.
3: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: 1 voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Paradoksalnie panowie z Lady Punk na kryzys raczej nie narzekają. 45 lat grania na polskiej scenie muzycznej i wszystko pięknie śmiga. Dobrze chłopaki robią, dobrze grają. Trzymamy kciuki, żeby tak pozostało. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 13. Przed nami newsy w Radiu SK 2.
1: Reklama. W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów druga 70% taniej.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: I po reklamie.
18: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy, jak będzie wyglądał weekend na termometrach. W piątek zobaczymy 19, w sobotę 20, a w niedzielę 17 stopni. Niestety według speców od pogody może być też deszczowo, powieje też dość mocno. Kierowcom przypominamy o utrudnieniach, które pojawiają się przy ulicy Łódzkiej. W związku z budową trasy S74 od weekendu tych utrudnień będzie jeszcze więcej, więc przyda się tam cierpliwość.
19: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
3: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
19: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
3: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest stałości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
19: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca. gipsa i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym samym miejscu doszło rok temu. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek mundialu kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar w Meksyku, Kanadzie i USA powalczy 48 drużyn. Mimo że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, mundialu sobie nie odpuszczą.
13: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
17: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
20: Macie jakiegoś faworyta?
21: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo. Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest.
20: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
22: Mam nadzieję.
23: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Powiem, mi się akurat poszczęściło, będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
19: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
1: SK2 News, Kielce.
18: Weronika Wawrzyk, mała przypominajka o tym, co dzieje się w Kielcach. Przede wszystkim warto wybrać się na świętokrzyską biesiadę kabaretową, która na kieleckiej kadzielni odbędzie się już 20 czerwca. Imprezę poprowadzi nie kto inny niż niezastąpiona mistrzyni śmiechu Katarzyna Pakosińska, a na scenie m.in. Marcin Daniec i kabaret pod Wyrwi Groszem. Mamy dla Was wejściówki, piszcie po nie na kielce@sk.pl. No i krótko wytłumaczcie, z kim wybierzecie się na biesiadę kabaretową.
24: Dwie minuty po godzinie 13 już mamy. Jest ochota na truskawki, a w koszyczku Eski 2 same wisienki. To takie na torcie. Kwiat jabłoni, Natka Kukulska, Wiktor Waligura-Mysłowicz.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Monika Brodka i Tem w SC2, w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów.
1: SK2.
0: Hit też z oceanu. Baron Trump próbuje robić interesy jak ojciec. Chodzi o syna Donalda Trumpa. Chłopak wypuszcza na rynek luksusowy napój. A nie lepiej było zainwestować w obuwie i robić Trump?

0: takie, jakie jest tempo tej piosenki, tak szybko można uciekać przed niedźwiedziem. A taki misio, widzę tutaj, są nawet nagrania w internecie, polował ostatnio tuż przy szlaku do Morskiego Oka. No, trzeba uważać, ten niedźwiedź, ja tutaj widzę, ewidentnie nie lubi zdjęć, nie lubi również rolek, a jak zacznie gonić, to niezły rolej koster może być. SK2. Za chwilę razem z Beatą i z Dawidem Kwiatkowskim w SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
18: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
22: I po reklamie.

0: SK2 Kielce.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Kawka z Dawidem Kwiatkowskim w SC2 przy najlepszych polskich hitach, a za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy. Dawid Konieczkowicz je przygotował dla Was. Ja wiem, dzisiaj mundial startuje w Meksyku, ale również niezły mamy Meksyk piłkarski. Gdzie o tym w newsach SC2 już za chwilę?
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku Polska.

0: pszenny jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ale patrz!
18: Ale co?
17: Ale niskie ceny!
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
21: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
24: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Na ulicach w Kielcach całkiem przyjemnie, ale utrudnienia za to na trasie C7 między Kielcami a Suchedniowem. To w związku z ciężarówką, która się tam przewróciła. Na termometrach w Kielcach w tej chwili 16 stopni, w nocy temperatura spadnie do 10 kresek. Wiatr momentami odczuwalny w porywach do 6 metrów na sekundę. Sprawdzamy też, jak będzie wyglądał w piątek. Jutro w Kielcach 19 stopni.
23: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
1: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
0: Dodajmy, rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki UMK w Toruniu i barmanki z jednego ze studenckich klubów ulicami miasta przeszli podczas Marszu Milczenia. Zgromadził on wtedy około 20 tysięcy osób. Będzie surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Najwyższej karze, nawet 5 lat więzienia, ma podlegać rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na gdańskim stadionie mimo deszczu jest bardzo gorąco. To właśnie tam odbywa się gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
2: Fajna bardzo gra była. Widzieć to, jak się tam strzelali, kiwali.
18: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie, co Lechia Gdańsk.
22: Najpierw dzieci rozmawiają na temat, jakie zasady będą przewidziane w czasie meczu. Beata Mirkowska, Stowarzyszenie Trenek Bycie Dobrym. Następnie dzieciaki wychodzą na te właśnie boiska, bądź na salę gimnastyczną w szkole.
25: Jak ktoś już się przewrócił, to trzeba mu pomóc, bo tak na zasadzie działa futbol 3.
0: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywają się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbują swoich sił w badmintonie czy lekkoatletyce.
26: SK2 News, Kielce.
24: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Duże utrudnienia na S7 między Suchedniowem a Kielcami. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Utrudnienia potrwają około 3 godzin. W wakacje na Cedzynie będą odbywać się obozy i półkolonie, mówi Piotr Molas, prezes świętokrzyskiego WOPR-u.
27: Będziemy korzystać w dużej mierze z wody, będziemy pracować nad wodą, to znaczy przejażdżki łodzią motorową, rowerami wodnymi.
24: Obozy rozpoczną się pod koniec czerwca.
28: Międzynarodowy Dzień Zabawy w kalendarzu 11 czerwca mamy i bardzo dobrze dorosłość przereklamowana. Studenci przecież się rozgrzewają. Czwartkowy wieczór przed nimi, a reszta świata powoli zerka w stronę weekendu.

Ania Wyszkoń, Edyta Bartosiewicz, Ewelina Flinta. No, dziewczyny nam zdominowały tę godzinę. Ewa Farna jeszcze na dzień dobry. Oficjalnie możemy wrzucić na luz. I nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Kowalski, witajcie.

0: też.
1: Edyta Bartoszewicz. Nie ostatni, jeszcze mam dla was sporo hitów w tej godzinie polskich.
2: SK2.
1: W tę sobotę w Poznaniu. Potem jeszcze Gdańsk i Warszawa. Czy będzie powtórka z rozrywki, tak jak w Chorzowie, gdzie słynny stadion Kocioł Czarownic kipiał aż od fanów. Prawdziwy grzybek w barszczu. Dawid Podsiadło i jego tezosy. To co? Zagramy. Westet.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Ania Wyszkoni w SC2 oraz lampa i sofa. Takie rzeczy też mamy w swoim wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy w Grand Hotelu w Sopocie. Przy stoliku widzimy trzy kobiety, które siedzą na sofie. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i Maryla Rodowicz. I rozmawiają dziewczyny o przeboju, który niebawem stworzą i który to stanie się wielkim hitem na festiwalu w Opolu w 1973 roku. To jest rok, kiedy na kopertach pocztowych zaczynamy pisać wprowadzone właśnie przed chwilą polskie kody pocztowe, a na drogach pojawiają się sympatyczne, maleńkie, legendarne maluchy, czyli Fiaciki 126P, a w nich rządziła ona Małgośka.

0: Ala Kendra, bój się Boga dziewczyno. W SC2 gramy tylko najlepsze polskie hity. To jeszcze nagłówek z kolorowej gazetki. Były prezydent Lech Wałęsa często odwiedza sanatoria. Teraz pochwalił się zdjęciami tutaj nawet w kolorowej gazecie z uzdrowiska w Lądku Zdroju. No i na zdjęciach widać, jak pięknie kuruje się w wannie z bąbelkami i dobrze o zdrowie trzeba dbać. A kto by nie wskoczył do wanny z bąbelkami?
1: SK2.
0: W SC2 bulgotają najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski za chwilkę i Anna Maria Jopek jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
6: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To zespołem Kielce truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem, jakość wyższa od ceny. Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
7: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
8: A Ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie!
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
10: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość. I po reklamie.

0: Jest Anna Maria Jopek w SC2. Jest także Jakub Konieczkowicz, który przedstawi Wam newsy punktualnie o godzinie 15. Ta będzie za chwilę, a w newsach m.in. o walce strażaków z pękniętym piecem w kucie szkła.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
16: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
19: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach 16 stopni, cieplej już dziś nie będzie. Niestety w nocy temperatura spadnie do 10 stopni, natomiast wiatr w ciągu dnia w porywach do 8 metrów na sekundę. I zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice, bo tutaj jak zwykle o tej porze dzieje się dość sporo. Kierowcom przyda się cierpliwość między innymi przy ulicy Krakowskiej, 1 Maja, Grunwaldzkiej czy też Wapiennikowej.
18: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
20: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach Ari Habira.
21: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
20: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie działają od wczoraj w hucie szkła w Turze, koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozstrzelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
0: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.
20: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Sytuacja jest pod kontrolą, ale działania są utrudnione ze względu na bardzo wysoką temperaturę. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie zostały ewakuowane, nikt nie został poszkodowany. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
1: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia.
20: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
22: SK2 News, Kielce.
19: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Miasto rozstrzygnęło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji Doliny Silnicy. Od ulicy Jesionowej do Alei Dziewięciu Wieków ma powstać nowoczesne miejsce rekreacji. Politechnika Świętokrzyska stworzy cyfrową bazę danych dla energetyki. To ważny projekt, mówi Zbigniew Koruba, rektor Politechniki.
23: Bezpieczeństwo obejmuje nie tylko obronność, bardzo ważnym elementem jest energetyka.
19: Projekt otrzymał dofinansowanie ponad 1 000 000 zł.
24: Sprawdziłem, o której słońce dzisiaj zajdzie. 20.54. No długo dzionek nam będzie trwał, ale nim zajdzie słońce, utwory, które nie wychodzą z mody. Doda Smolasty, Bajm i mistrzowskie siatkarskie emocje.
25: Najlepsze polskie hity.
26: Polskie hity.
25: SK2.
24: Pierwsza liga najlepszych polskich, liga również i narodów. PIN, pamiętacie?

0: Rytmy jak na trybunach. Maciej Musiałowski w SC2. Głośno też podczas meczu siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze Orły właśnie teraz grają ze Słowenią. Trwa trzeci set, remis po jeden. A dzisiaj w Meksyku startuje Mundial. I niezły Meksyk też będzie na Narodowym, bo to, że się na Mundial nie dostaliśmy, to nie znaczy, że my potrafimy się świetnie bawić razem z Wami, najlepszymi kibicami i słuchaczami SK2. Mamy dla Was propozycję na sk2.pl, podczas której możecie być zwycięzcami i to w karniakach. Montujemy ekipę, drużynę SK2, aby z Wami zobaczyć na Narodowym meczyk, ale też sobie strzelić piłkę do bramki i zgarnąć sporo fajnych rzeczy, po których będziecie gwizdać z zachwytu. No, między innymi do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Montujemy drużynę Radia SK2, gramy w wielkim finale na Narodowym. W naszym składzie też będzie legendarny Sławek Peszko, więc pewne jest jedno, że to się skończy karniakami.
1: SK2.
0: SK2.pl. Dołącz do naszej drużyny SK2.

0: Nie zmieniamy pogody. Najnowszy klip od Dawida Podsiadło w SC2 i najnowsze również newsy. Kierowcy, dajcie głośniej. Przewrócona ciężarówka, koszty tankowania do pełna. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, jadąc S7 w Świętokrzyskiem na trasie Skarżysko-Kamienna-Kielce dalej utrudnienia. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby. Kierowcy wciąż mogą napotkać utrudnienia. Dodatkowo utworzył się tam kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Pobili 54-latka do nieprzytomności i zostawili go na klatce schodowej. Usłyszeli już zarzuty. Do brutalnego ataku doszło w czasie długiego weekendu w jednym z bloków w powiecie kluczborskim. Skatowanego mężczyznę znalazła jego partnerka. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeden z napastników przebywa już w tymczasowym areszcie. Za kratkami może spędzić nawet 20 lat. Pozostałych objęto dozorem policji. Jutro 95 w górę, 98 i diesel w dół. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 55 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 43 grosze.

0: Liceum dziewczyna skończyła. Bursztynowego słowika trzymał siebie i kurz z niego zmiata na półce. Jest szczęśliwa ze swoim chłopakiem, Carla Fernandez. Fernandez. A to dlatego, że w tacie płynie hiszpańska krew. SK2. A za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Będzie buzować krew z Wiktorią Kidą oraz Igo jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z Połem. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z Połem. Wygodne rozwiązania na co dzień.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: po całym dniu roboty, można jeszcze tak na chwilę przed wejściem do domu. Wyciszyć się na chwilę w samochodzie przy najlepszych polskich hitach to jest możliwe. Igo i Helenka w SC2, za chwilę 16, Jakub Konieczkowicz z najważniejszymi newsami, między innymi o dwóch wieżach. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena Władcę Pierścieni.
1: Reklama. Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na Was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
4: Ja? Nie.
3: Jak to?
4: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
5: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
6: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
13: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach 15 stopni. Cieplej już dziś raczej nie będzie. W nocy temperatura spadnie do 11 kresek. Możliwe w ciągu kolejnych dni znów przelotne opady deszczu. Wiatr dość mocny w porywach do 10 metrów na sekundę. Na kieleckich ulicach cały czas ruch jest zwiększony i cały czas kierowcom przyda się choć maleńki zapas cierpliwości, zwłaszcza w ścisłym centrum przy ulicy Krakowskiej i przy ulicy 1 Maja.
12: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
14: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył.
11: natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani, co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa.
0: Mówi prokurator Cezary Krause, Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
14: Nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym.
0: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
15: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
16: rękę na głowie jak się strzela.
17: Po każdym golu musi być cieszynka.
0: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
18: Sport w rozwoju dziecka jest elementem kluczowym. Poprzez aktywność fizyczną też lepiej się rozwijamy, lepiej się uczymy, dotlenimy się. Ten mózg też wtedy przyswaja dużo lepiej wiedzę.
0: Mówi Emilia Ankiewicz z Fundacji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami. Między innymi z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mileną Prochowską.
1: SK2 News, Kielce.
13: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Kolejne oszustwo w Świętokrzyskiem. 40-latek w trzech transakcjach oddał oszustom 18 tysięcy złotych po tym, jak usłyszał w słuchawce, że jego dane zostały skradzione. Mundurowi apelują, w przypadku takich telefonów rozłączajmy się i weryfikujmy informacje w banku. 20 czerwca nad Zalewem Bernatka rusza Noc Kupały, która otworzy dni Skarżyska Kamiennej.
19: Całość imprezy zwieńczymy wspólnym puszczeniem wianków na wodę.
13: Mówi wiceprezydent Iwona Jeziorska.
20: Soczyste numery jak owoce. Dzisiaj czwartek, owocowe czwartki. Szefowie sprawdzają owoce naszej pracy, a ta idzie jak spłatka przy tym, co najlepsze w SC2.

0: Ścieżka dźwiękowa codzienności, sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak w SC2, teraz Artur Jarząbek w światowej formie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata nie były tak wielkie. Dzisiaj wieczorem naszego czasu rusza piłkarski mundial po raz pierwszy w trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku. Na boiskach zobaczymy aż 48 reprezentacji. A to oznacza spore zmiany. Turniej potrwa rekordowe 39 dni. Kibice obejrzą aż 104 mecze, a do fazy pucharowej awansują aż 32 drużyny, bo po dwie najlepsze z każdej grupy oraz 8 najlepszych ekip z trzech miejsc ze wszystkich grup. Wszystko oczywiście to nie tylko ukłon w stronę fanów, co raczej w stronę portfeli piłkarskich działaczy, bo przecież więcej spotkań to więcej przerw to więcej reklam to więcej dolarów. Do tego dochodzi też nowa zasada: w połowie każdej połowy dojdzie dodatkowa przerwa, oficjalnie na łyka wody dla piłkarzy, ale przecież to też będzie świetne miejsce na reklamę. Wyzwaniem będzie jednak logistyka. Mecze będą rozgrywane na 16 stadionach oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów, a dla polskich kibiców oznacza to też jedno. Wiele spotkań będzie trzeba oglądać późno w nocy, o drugiej, trzeciej, czasami nawet nad ranem. Jedno jest pewne, to będzie mundial inny niż wszystkie. Większy, dłuższy i prawdopodobnie taki, przy którym wielu kibiców będzie musiało następnego dnia tłumaczyć się w pracy, dlaczego wyglądają tak, jakby właśnie wrócili z dogrywki.

0: Na Stanach w SC2 nie jest bajecznie na jedynce. Jakub Konieczkowicz już teraz o szczegółach. W skrócie newsu Weski 2, 16:30.
1: A1 między Częstochową i Radomskiem zablokowana. Doszło tam do zdarzenia 3 pojazdów na wysokości miejscowości Radziechowice. Na miejscu pracują służby. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Gdańska jest jednak całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomnę, Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu też między innymi mobbing. Rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w Olsztynie. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości, a spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.

0: Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na truskaweczki, sezon siatkarski w Lidze Narodów, ależ walka do samego końca. Słowenia asem serwisowym, ale zakończyła przed momentem dosłownie po 5 setach. Siatkarskie spotkanie w Lidze Narodów. Nasze polskie orły latały przy siatce. No ale niestety jutro kolejna szansa. Gramy z Japonią, oby nie jako tako.
1: SK2.
0: A zaraz przyjdzie, przytuli i przebaczy Andrzej Piaseczny w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
9: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Zespołem Kielce. Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę. Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka. Torcik z truskawkami? Cudo. I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech, smak lata? To Zespołem Kielce. Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Zespołem i dobrych sklepach spożywczych. Zespołem. Jakość wyższa od ceny.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
1: I po reklamie.

0: O tej porze czwartek to już maleńki piątek, a jak jeszcze ktoś na jutro wziął sobie wolne, no to ma Golden Life. Dla was teraz Wesce, dwa inne najlepsze polskie hity zagra dla was po 17 po newsach Kinga Baryga. Takie numery, że warto być z nami, bo u nas polska muzyka bez daty ważności. Zawsze aktualna. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi ośmiu premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
21: Weronika Wawrzyk, zerkamy na prognozy weekendowe. Według ekspertów w piątek w Kielcach 17 stopni, w sobotę 19, w niedzielę również. Niestety weekend może być też deszczowy, także parasole raczej pozostaną w torebkach. Jeśli oczekujecie prawdziwego lata, no to niestety będzie trzeba na nie jeszcze chwileczkę poczekać. Prawdopodobnie cieplej zrobi się dopiero od kolejnej środy, w sobotę nawet 27 kresek. Czekajmy na to.
20: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy proponowane przez rząd, które między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nad regulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczy swoją decyzję.
5: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale tu cytat, trzeba to robić skutecznie. Weto skomentował też premier. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
19: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
22: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
19: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
23: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
19: Mówił generał Ireneusz Nowak.
0: Nadchodzi kolejne wielkie święto koszykarskie. 6 lipca reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
21: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Kielecki karateka pojedzie do Japonii. Maciej Mazur został wyróżniony za swoją postawę, mówi Tomasz Kęćko, prezes Kieleckiego Klubu Sportowego Karate.
24: Został zaproszony do turnieju w Champion of Champions w Tokio, w Japonii. 8 najlepszych karateka kyokushin ze świata zaproszonych do jednego otwartego turnieju. Piękna forma spotkania się topowych zawodników.
21: Turniej odbędzie się już w lipcu. A w najbliższą sobotę w Teatrze Żeromskiego odbędzie się premiera spektaklu Księżyc nad Buffalo. Szczegóły na sk.pl.
25: 3 minuty po godzinie 17. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy najlepsze polskie hity, tak żeby Wam się dobrze do tego weekendu odliczało. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja.
2: SK2.

Doda i Katarzys. Tak wam gramy w Radio SK2, 20,5 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, dzisiaj 11 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ja wiem, że pojęcie zabawa to pojęcie względne, ale jak zabawa, to zazwyczaj radość i szczęście, więc ja przychodzę do was z pytaniem, co daje wam radość i szczęście. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład czerwony kubek Radia SK2. Kto chętny? Messenger Radia SK2 i głosówki bądź wiadomości tekstowe wysyłajcie właśnie tam. Co sprawia, że jesteście szczęśliwi? Co daje wam tutaj szczęście, powody do szczęścia? Czekam na wasze wiadomości i gram dalej. Już teraz Wilki i Sen o Warszawie.

0: tutaj można się porządnie wykrzyczeć. Przyznajcie sami, oddział zamknięty i party. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a po 18 nie dość, że kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już teraz. I już za chwilę wracamy do was razem z nami, Sanach i Nosory, ale także Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Nie dość, że dwie piękne panie, to jeszcze jak mocno utalentowane.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Codzienne wybory mają znaczenie. Butelki plastikowe i puszki z kaucją oddasz szybko i bez paragonów w recyklomatach we wszystkich sklepach z POŁ-em. Bez kolejek, bez pośpiechu, bez zbędnych formalności. Odzyskujesz 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę z kaucją i dbasz o środowisko. Proste rozwiązanie, które naprawdę robi różnicę. Z POŁ-em. Wygodne rozwiązania na co dzień.
5: Już 12 i 13 czerwca zapraszamy na dni otwarte dzielnicy Kielczanka przy Alei Solidarności w Kielcach. Czekamy na was 12 od 14 do 20 i 13 od 10 do 14. Przyjdź i poznaj nowoczesne osiedle tworzone z myślą o wygodzie mieszkańców. Funkcjonalne mieszkania, ciche windy, monitoring, parking podziemny i świetna lokalizacja. Tylko podczas dni otwartych czekają super atrakcyjne rabaty. Dzielnica Kielczanka, Aleja Solidarności 20A, lokal numer 3. Zamieszkaj po swojemu.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
10: Ja? Nie.
9: Jak to?
10: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość. I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy numer od tego artysty, czyli W dobrą stronę. Tak wam gramy w Radiu SK2. My też zmierzamy w dobrą stronę, bo 18 zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że wielu z was już za chwilę opuści swoje miejsca pracy i bądź też skończy już te wszystkie obowiązki domowe i będziecie mogli cieszyć się wolnym popołudniem bądź wieczorem. Jak kto woli oczywiście, najlepsze polskie hity zostają z wami. Z nimi można się bardzo dobrze relaksować.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
1: I po reklamie.
15: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Podaje agencja Reuters. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Systemy bezpieczeństwa miały wykryć w gmachu problemy z jakością powietrza. Pracowników ewakuowano. Na miejscu pracują służby. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, jednak na miejscu utworzył się ponad 4-kilometrowy korek. Pracują tam służby, policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół godziny. Odbędzie się w Estadio Azteca w Mexico City, czyli stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata.
0: Wiesz co, Kuba? Ja
2: co
0: to tym wszystkim kobietom współczuję. Sobie też.
2: Czemu?
0: No bo teraz miesiąc się zaczyna, nocy nieprzespane i to właśnie przez piłkę nożną.
2: Miesiąc
0: wszystko
2: się zaczyna?
0: Znaczy zaczyna się mundial i miesiąc to będzie trwało ponad nawet.
2: No to
0: nawet.
2: Prawda, to prawda. 19 lipca, jak dobrze
0: tak,
2: pamiętam,
0: finał.
2: Poznamy mistrzów. Dacie radę, kobiety.
0: Nie,
2: co
0: będzie
2: to
0: ciężko, ale całe szczęście jest Radio SK2 i są najlepsze polskie hity. I z nami można się zrelaksować, my się łączymy, drogie panie, drodzy panowie, którzy nie lubią piłki, z wami w bólu i gramy. Najlepsze polskie kawałki Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: No to Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz.

0: Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy w Radio SK2. 15, prawie 14,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, ale nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć, bo właśnie odpaliliśmy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie zobaczyć, jak tutaj ta praca wygląda, ale też możecie pozdrawiać. I te pozdrowienia, te życzenia urodzinowe, imieninowe możecie wysyłać na Messengerze Radio SK2. Zapraszamy was serdecznie. Tam Messenger jest dla was otwarty. Więc wszelkie pozdrowienia, życzenia urodzinowe, imieninowe przyjmujemy i będziemy je grać między najlepszymi polskimi hitami. A już teraz Kamil Bednarek i Mateo z numerem Talizman.
1: SK2.

0: lat.
1: Perfekt, raz po raz. A teraz przyszedł czas na...
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Właśnie tak, więc cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. To jest kultowy przebój już Izabeli Trojanowskiej. Skomponowany został przez Romualda Lipkę do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka miała być takim jednorazowym festiwalowym epizodem z wódką suflera. Ale stała się gigantycznym hymnem pokolenia i symbolem buntu w cieniu stanu wojennego. Tak, i tak się stało, że słuchamy jej do dzisiaj. No to co? W Radiu SK2 gramy. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw.

0: na milion.
1: Zuza Jabłońska i Odfiltruj rzeczywistość. To jest nowość na antenie Radia SK2. To jest nowość na naszej playliście, no bo my gramy najlepsze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A nie dość, że gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, jak co czwartek, więc zapraszamy Was serdecznie. Możecie tam zaglądać. No i właśnie teraz pytanie tutaj do wszystkich tych, którzy nas słyszą, ale też widzą. Z jakich miast jesteście? Proszę bardzo, piszcie na live'ie. I mamy tutaj Łódź, Siedlce, Biała Podlaska, Człuchów, mamy też jeszcze Wrocław, Łuków, Trzebnica, Ostrowiec, Nowa Sól. Witamy wszystkich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bo okazuje się, że z Niemiec też są, z Norwegii, Łódź, Bończa, Świebodzice, Rzeszów. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy, wpadajcie na naszego live'a, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was, a razem z nami m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem z numerem Życie jak poemat.
2: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
6: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
11: Stop! Kto tu pachnie truskawkami? Spałem Kielce! Mamy prawdziwy truskawkowy zawrót głowy. Bułka z truskawkami? Biorę! Ciasto jogurtowe z truskawkami? Oj, będzie dokładka! Torcik z truskawkami? Cudo! I pierogi z truskawkami i twarogiem? Ech! Smak lata? To Spałem Kielce! Truskawkowy zawrót głowy. Badaj, zanim wszystko zniknie. Dostępne w sklepach Społem i dobrych sklepach spożywczych. Społem, jakość wyższa od ceny.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
2: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19 po 19. Nie dość, że cały czas nasz live na profilu Radia SK2 na TikToku, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chce, można wziąć udział, można się zgłosić. Zapraszamy, Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Cześć, witajcie, Wiktor Jakmiecik. Lecimy z kolejnymi polecajkami fajnych miejsc. Jeśli jeszcze nie byliście w Xtreme Kids, to polecam tam zajrzeć. Czeka tam na Was wielki tor przeszkód, strefa trampolin, zjeżdżalnie, tunele i labirynty. Czy duży, czy mały, każdy tam się wyszaleje. W wolnym czasie możecie też wpaść do E1 Gokart przyścigiennego w Kielcach. Tam pośmigacie na gokartach i sprawdzicie, kto z Waszej grupki znajomych jest najszybszy i nie boi się wyzwań. Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi jej polskimi hitami. W tle oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku. Co tutaj się dzieje? Twarogi robimy, proszę bardzo. Wyzwania mi dają. Naprawdę zapraszamy, kto jeszcze nie był, zaglądajcie koniecznie. I zaraz oczywiście zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
17: SK2.
0: Na dobry początek Jula i za każdym razem.

Ale oni to grają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy my w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę, tak jak przystało na ten czas po godzinie 19, pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Ja wam przypomnę tak na szybko zasady. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to koniecznie wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. SK2.

0: Stanach było minęło, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: A razem ze mną będzie bawił się, razem z nami będzie bawił się Kamil. Cześć Kamilu!
3: Cześć!
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty takiego porabiasz?
3: Siedzę sobie w pracy do 22, także już niedużo.
0: A, no to my ci trochę w tej pracy poprzeszkadzamy, szef nie będzie zły?
3: Nie, nie będzie, akurat szefa nie ma, więc pracownicy harcują.
0: A, rozumiem, no dobra, to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda przejść przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz od nas gadżety Radia SK2. Czy zasady są jasne?
3: Jak słoneczko.
0: Dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynajmy. Wiesz, jak odróżnić dromadera od wielbłąda?
3: Bywało.
0: Czy to prawda, że jeden z nich ma 2 garby, a drugi tylko jeden?
3: Zawsze.
0: Czy wielbłąd ma tylko 1 garb?
3: Może.
0: Czy dromader ma 2?
3: Kto wie.
0: Jeździłeś kiedykolwiek na wielbłądzie?
3: Kiedyś.
0: Wielbłąd może przemierzać pustynię bez picia wody, tak czy nie?
3: Wykluczone.
0: Wow! Brawo dla ciebie, udało się przed czasem. Masz oczywiście gadżety Radia SK2 i udało ci się tutaj wygrać razem z nami. Zabawy nie mów tak, nie mów nie.
3: Super.
0: Super,
3: to cieszę się.
0: Pozdrawiamy, mamy nadzieję, że dzięki temu praca będzie przyjemniejsza.
3: Zdecydowanie.
0: Dobrze, to trzymaj się, buziaki dla ciebie, pa pa.
3: No hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Dawid Podsiadło i Na Błysk już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: A to nowość na antenie Radio SK2. Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. Bardzo szybko wpada w ucho i takich numerów również możecie posłuchać w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. A swoją drogą dzisiaj o 21:00 pierwszy mecz rozpoczynający mundial i wielkie otwarcie. Ale, moi drodzy, drogie kobiety, współczujemy i łączymy się z wami w bólu. Całe szczęście jest Radio SK2, którego możecie słuchać, kiedy wasi panowie ten mecz będą oglądać. A w nocy możecie sobie słodko spać, kiedy też będą te mecze oglądać. I niestety my, drogie kobiety, przez najbliższy miesiąc albo nawet i trochę dłużej musimy być mocno wyrozumiałe. A swoją drogą w SK2 też mamy dla was coś specjalnego z okazji mundialu. Co takiego? Posłuchajcie sami. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: I po reklamie.

0: Supermoce Igo Mrozu i Vito Bambino. Te supermoce to by się przydały wszystkim tym, którzy muszą pracować zarówno jutro, jak i w weekend, więc my tę energię dobrymi, najlepszymi nawet polskimi hitami wam przekazujemy. Po godzinie 20 kolejne takie m.in. Maciej Musiałowski, Flora. Ten numer wszyscy bardzo lubimy, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Wiktoria Kmiecik, cześć wam ponownie. Uwaga, uwaga, zbliża się świętokrzyska biesiada kabaretowa już 20 czerwca. Kielecką kadzielnię wypełnią dobre żarty i potężna dawka humoru. Wystąpią Marcin Daniec, kabaret pod Wyrwi Groszem, kabaret Chyba, kabaret z Konopi, trzecia strona medalu. Gospodynią biesiady będzie mistrzyni śmiechu Katarzyna Fagosińska. Wydarzeniu patronuje Radio SK. Do zobaczenia.
0: 20 wybiła, już rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Będzie Natalia Nykiel i Error, ale będzie też Maciej Musiałowski i Flora. To jest numer, który wszyscy bardzo lubimy, więc gramy go specjalnie dla was w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Magma i Aisha, 14 minut po godzinie 20. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, bardzo często my Polacy mamy tak, że przydarzają nam się drzemki. I taka drzemka miała być półgodzinna, ale ona miała trwać pół godziny, ale ona zazwyczaj się przedłuża. Otóż okazuje się, że te drzemki w ciągu dnia są nam bardzo potrzebne, bo ludzie, którzy regularnie ucinają sobie popołudniową drzemkę, zmniejszają o ponad 30% ryzyko zachorowań na choroby serca. No i teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest niezdrowe, bądź że spaliście za długo. To jest jak najbardziej potrzebne. Tak jak najlepsze polskie hity, które gramy wam w Radiu SK2 cały czas, już teraz bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera? SK2.

0: Goja i smak słów w Radiu SK2, 24 minuty po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity, a teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1968. Płyta Czerwone Gitary 3 i Przebój Kwiaty we włosach. Piosenka miała premierę w okresie głębokiego PRL-u. Stała się takim nieoficjalnym hymnem zakochanych i jedną z wizytówek polskiego Big Beatu. No i dla tych, którzy nie pamiętają, albo dla tych, którzy przypomnieć sobie by chcieli, albo chcieliby wrócić właśnie do tych czasów, to gramy. Już teraz w Radiu SK2 Czerwone Gitary i Kwiaty we włosach.

0: Mighties i numer Deszcz. Właśnie ten kawałek czeka już na Was w propozycjach do najnowszego głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. Jak zagłosować? Wystarczy wejść na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawić plusik przy tych Waszych ulubionych numerach. Kto wie, może właśnie polskie, ulubione Wasze kawałki trafią na najnowszą listę, na najnowsze głosowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18, a ja w piątek, właśnie po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do słuchania gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w

0: zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie zaśpiewać ten numer swojej partnerce bądź swojemu partnerowi. Proszę bardzo, Radio SK2 zachęca do takich rzeczy. A my cały czas gramy najlepsze polskie hity. One zostają z wami aż do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 20.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Dobry wieczór, Wiktor Jakmiecik, witam się z wami już dziś po raz ostatni i tak na koniec sprawdzam, co jutro będzie was czekać w kinie Helios, bo to dzień premier. I mamy na początek film Science Fiction Dzień Objawienia, następnie mamy romans Drugie Życie. Poza tym możecie wciąż się wybrać na straszny film czy na horror Obsesja. Na koniec przypominamy jeszcze o wrotkowisku na Kieleckim Telegrafie. Miejscówka jest zadaszona, więc zła pogoda wam nie przeszkodzi w świetnej zabawie. Bawcie się dobrze.
15: Magazyn lokalny.
16: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
17: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
16: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do ciebie Kielczanie?
17: Kielczanie niewątpliwie najczęściej zgłaszają się do mnie z problemami z kręgosłupem, jakimiś urazami, których doznali podczas sportów. Nie ukrywam, że najczęściej są to urazy, kiedy Kielczanie stwierdzają, że nagle w pewnym momencie podejmą wzmożoną aktywność fizyczną jak za dawnych lat i wtedy nieprzygotowany organizm zaskakuje ich jakimiś urazami. Rozgrzewka i rozciąganie jest podstawą uprawiania wszelkich czynności sportowych, aktywności sportowych. Rozgrzewkę można porównać śmiało do rozgrzania silnika. Jeżeli zaczniemy używać go od razu bez rozgrzewki, grozi to kontuzją. Można to również porównać do prostej zabawy plasteliną. Jeżeli nagle zaczniemy plastolinę wyginać we wszystkie strony, po prostu zacznie się niszczyć. Natomiast jeżeli najpierw ją rozgrzejemy, staje się tak samo jak mięśnie. Ścięgna elastyczna, dobrze ukrwiona, o wiele trudniej wtedy doznać kontuzji. Bardzo ważną rzeczą jest również prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i rozciąganie po ćwiczeniach. Tylko rozciąganie spokojne, nieagresywne i to pozwala tak naprawdę uprawiać sport na spokojnie, bez kontuzji.
16: Czym jest ogólnie fizjoterapia? Czym się zajmuje ten dział?
17: Fizjoterapia jest to bardzo szeroki dział. Może pomagać pacjentom po różnych zabiegach operacyjnych. Również może być stosowana jako przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
16: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
17: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń. Ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
16: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
17: U fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa, jak konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to, że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać. I tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie. Bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać. I myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
16: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
17: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą. O tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
16: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
17: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie ukrywając, dzieci są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem. Poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków. Nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezoterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają, czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby. Ale tutaj największym problemem według mnie jest wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, a ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o taki statyczny wysiłek. Chodziłoby o to, żeby raczej wyszli na spacer, przeszli się, poćwiczyli jakąś jogę, jakiś pilates. Nie mówię tu o jakichś zaawansowanych ćwiczeniach.
16: Jak można w takim razie zapobiegać urazom w codziennym życiu? Są jakieś takie sposoby, żeby się zabezpieczyć?
17: Tak, myślę, że tak. Przede wszystkim, jakby to nie brzmiało, odnieść się teraz do kotów. Każdy kiedyś widział, co robi kot po dłuższym leżeniu, po odpoczynku. Pierwsze, co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze, jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut. Ile znajdą? Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
16: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
17: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają i mają o wiele mniej dusze dolegliwości bólowe związane z właśnie ze stawami, z mięśniami. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii, więc jak najbardziej ruch to zdrowie.
16: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
17: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe, mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji, można odbyć taką konsultację, fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch, na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień, lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy trochę zastali, że o, jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę, dlaczego?
16: Ograniczenia pewne.
17: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
16: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama jak była?
17: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać pełnej sprawności. Natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
16: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty? Bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
17: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj o takiej, mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, jakiś tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności. Ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótszym czasie. Komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
16: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół, też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. Co z tym możemy zrobić?
17: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele szybciej, mamy ogromny przepływ informacji, to wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, którym zajmuje się fizjoterapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. I myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę. ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Po wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo, a tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej, bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia, bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, jako fizjoterapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy, te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, zaciśnięte zęby i to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy, tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze zaciskają zęby i tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, że słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań. Ale tu już wolę zamknąć temat, bo z powrotem popłyniemy daleko.
16: To powiedz mi na sam koniec, czy kielczanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie? Czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
17: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. Całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy, fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej. Każdy chce gdzieś tam chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzieć, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy, że dożyli takich czasów.
16: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
17: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrowić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
16: Trener personalny może odegrać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi.
10: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem jednej z kielackich siłowni.
16: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
10: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego, ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
16: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwróci uwagę na jakieś pewnie detale, prawda?
10: Tak, oczywiście. Tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo, dobrze jest mieć kogoś, kto...
16: Kto ci pomoże, kto cię wesprze.
10: Tak.
16: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny zawsze jest mile widziany obok osoby trenującej, zawsze podpowie, zwróci uwagę na detale. A jak dobrać takiego odpowiedniego trenera dla siebie? Jakimi cechami musi się wykazywać trener, żeby był odpowiedni dla danego klienta?
10: No, myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na specjalizację, tym, czym trener się zajmuje, tak naprawdę jaką dyscypliną sportu. Później możemy zwrócić uwagę na doświadczenie i staż trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego, a z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
16: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda, w tym zakresie.
10: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół, czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, prawda, to tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
16: To zapytam cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
10: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej. To już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
16: A zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
10: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, które ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? W zależności od tego, jak długo podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportem, czy nie.
16: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
10: Tak, to jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
16: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
10: Co do treningów, co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
16: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
10: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka, myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
16: A jakim ty jesteś trenerem personalnym? Jakie masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
10: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile jestem w stanie. W sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś, którzy gdzieś ta motywacja. W dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda? Więc staram się motywować ludzi na każdej płaszczyźnie.
16: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
10: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zwrócić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
16: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego? Jak to wygląda?
10: Tak, oczywiście. No, w zależności, oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm. Także musimy troszeczkę w planie treningowym musimy zachować jednak troszeczkę takiego że tak powiem, luzu. W sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe i tak dalej.
16: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. A co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
10: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
16: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
10: Tak.
16: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się w pełni zregenerować?
10: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że taki minimum około 6.
16: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
10: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym, tak, indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
16: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
10: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę, co jest kluczowe, co jest bardzo ważne. To jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
16: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też to jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
10: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
16: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
10: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
16: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
10: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
16: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek. Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że po tym będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
10: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? Który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie jakby...
16: A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witaminy w swoim organizmie?
10: To jest bardzo ciężkie. to jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek, warto sobie uzupełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie dla naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
16: I tak zapytam Cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kieleckich siłowniach? Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kieleckich takich siłowni?
10: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak naprawdę nasze siłownie w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda? Crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
16: To już tak zupełnie na koniec. Jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne, też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś zachęcił? W jakich słowach?
10: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. Polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
16: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć, szybciej efekty, a drugiej ciężej?
10: Tak, to i prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
16: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
10: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie, już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
16: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodziak, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
10: Dziękuję również. Pozdrawiam.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Gościem w studiu Radia SK Kielce jest pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom.
1: Tak właściwie stacjonujących w Kielcach, no bo to komenda wojewódzka, obszar dosyć szeroki. Ochotnicze chówce pracy to pewnie nazwa, która wielu się jakoś tam kojarzy, ale niektórym może gdzieś ta pamięć zgasła, albo niektórzy w ogóle nie słyszeli. Może tym ostatnim najbardziej, niech pan przybliży. Czym są ochotnicze chówce pracy?
2: Ochotnicze chówce pracy to taka agencja rządowa, to jest część administracji rządowej, która ma na celu wspieranie młodzieży na rynku pracy, w obszarze praktycznej nauki zawodu, ale także w obszarze pewnej pomocy materialno-bytowej, socjalnej, w szczególności dla młodzieży, która pochodzi z trudnych środowisk. Z trudnych rodzin i tutaj to jest nasza taka główna grupa docelowa. Tak można powiedzieć w skrócie, że poprzez taką pracę i dodatkowe wychowanie wyciągamy młodzież z trudnych środowisk i dzięki tym działaniom aktywizującym pomagamy im wejść w dorosłe życie.
1: Na wstępie przybliżając strukturę, no bo tak jak wspomniałem, to komenda wojewódzka, strukturalnie jak to wygląda? Tak to województwo i te ochotnicze chówce tutaj w porównaniu też do całej Polski.
2: Tak, w każdym województwie są komendy wojewódzkie, podlegają pod komendanta głównego Jerzego Budzyna. Tu jeśli chodzi o Świętokrzyską Komendę Wojewódzką, to pod nią i mieścimy się na Zagdańskiej 84 i podlegają pod nie kilka jednostek. To są te chówce pracy w kilku powiatach. Mówimy tutaj o Sandomierzu, o Końskich, o Skarżysku Kamiennej między innymi i do tego mamy jednostki, które są, to są internaty, ośrodki wsparcia i wychowania, tak, OSIWy, w których są internaty, w których są młodzież, która jest stacjonarnie, śpi, dojeżdża ze swoich domów w ciągu tygodnia, poniedziałek, piątek jest, przebywa w internatach, czasami też na weekendy i też ma tam pełne wyżywienie, ale też jednocześnie uczęszcza do szkół branżowych, bo to szkoły branżowe, czyli dawne szkoły zawodowe. To jest ta nasza grupa docelowa. My im pomagamy, my ich kształcimy też w zawodach. Między innymi tutaj te nasze najpopularniejsze zawody to kucharz, mechanik samochodowy, cukiernik, fryzjer. To są zawody, w których my ich szkolimy i albo na zewnętrznej infrastrukturze, albo tak jak w przypadku Starachowic mamy własne zaplecze warsztatowe. Więc jest oprócz tego mamy też 2700 pracowników takich młodocianych, którzy też mają wynagrodzenia z tytułu tego, że pracują jako młodociani. No i naszą grupą docelową dotychczas była grupa 15-18, to taka nasza główna grupa docelowa, ale teraz ta nowa ustawa, która weszła od 1 czerwca, trochę ją rozszerza, bo też współpracowaliśmy z absolwentami, ale taką grupą docelową w ogóle tych działań na rynku pracy to będzie 16-30.
1: Czyli naprawdę spora grupa, tak. Też jak pan wspominał o tych zawodach, które są takie najbardziej popularne, to też takie bardziej rzeczy praktyczne niż teoretyczne, można by powiedzieć, których chyba na rynku trochę brakuje.
2: Zdecydowanie. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na po prostu na ręce do pracy, na też zawody rzemieślnicze, ale też zawody, gdzie jest duży deficyt. Mówimy między innymi właśnie o tej branży motoryzacyjnej. Ostatnio, mówiąc motopiknik, też w Cedzynie, wspólnie z firmą Auto Adamczak, pokazywaliśmy, jak łatwo można dostać pracę. Wystarczy, że się w pewnym momencie swojego życia, wybierając szkołę branżową, ukierunkuje już pod pewne zawody, które są bardzo deficytowe na rynku. My tam promowaliśmy to, żeby młodzież wybierała nie tyle mechanika, co lakiernika. Lakiernik, blacharz, lakiernik to są zawody, które w momencie, kiedy się uzyskuje kwalifikacje, jest automatyczne zatrudnienie, bo jest tak duży deficyt na rynku takich zawodów, że naprawdę nie trzeba kończyć 5-letnich studiów czy 3-letnich studiów, żeby szukać pracy, bo młodzież tuż po szkole branżowej jest absolutnie pożądana w tym momencie przez pracodawców i liczy się ta praktyczna praktyka w to, że co umie już robić, a dzięki temu, że nasza młodzież może już podczas szkoły, tej swojej przygody szkolnej, jednocześnie dodatkowo się szkolić i odbywać i pracować, będąc młodocianym, to też pokazuje, że po odbywaniu tych działań w ochotniczych chówcach pracy, to pracodawcy mają gotowych pracowników, którzy płynnie wchodzą na pełne zatrudnienie.
1: No i to też trochę przełamuje taki może społeczny pogląd o tym, że to takie wykształcenie zawodowe jest jakby trochę gorsze.
2: Tak, jeszcze dużo jest stereotypów na temat tego wykształcenia po szkole branżowej, wykształcenia zawodowego. Przyjęło się, że zwykle do tych szkół zawodowych to trafiały osoby, które się nie dostawały do techników czy liceów, ale prawda jest taka, że pracodawcy na co patrzą zupełnie odwrotnie, tak? To dzisiaj najtrudniej znaleźć pracę magistrom po humanistycznych kierunkach, a o wiele, wiele łatwiej znaleźć tą pracę osobom, które już po prostu umieją coś zrobić, bo dzisiaj dla pracodawców nie jest najważniejszy papier. Papier oczywiście trzeba mieć, czy jest się to inżynier, czy magister, czy lekarz medycyny i tak dalej, i tak dalej.
1: Bo to zawsze wyższa kwalifikacja.
2: To są wyższe wykwalifikacje, które są potrzebne, bo też zdobywam też pewne kompetencje społeczne na studiach, ale też w szkole średniej, które są nam potrzebne w pracy, też w pracy z ludźmi, ale pracodawcy mówią, ja potrzebuję kogoś, kto przyjdzie, który mi wymieni koło, pomaluje blachę w samochodzie, zrobi tort w cukierni, czy będzie szefem kuchni, bo restauracje cały czas tam jest olbrzymia też rotacja, jeśli chodzi o kucharzy i szefów kuchni w restauracjach i oni potrzebują rąk do pracy tu i teraz. Tak samo fryzjerzy, tak? I zakłady fryzjerskie. Naprawdę jest duże zapotrzebowanie. Proszę powiedzieć, że to są takie zawody, które, można powiedzieć, że mogą nigdy nie skończyć, tak? Bo włosy zawsze będą rosnąć.
1: To z pewnością. No i też zawsze tak trochę inaczej, nie? Jak przy takich praktycznych zawodach człowiek dołoży rękę jednak, a nie wykonuje się ich tak w 100% maszynowo.
2: Zdecydowanie. Znaczy to jeszcze chyba nie ma, chociaż przy tej sztucznej inteligencji jest coraz większa automatyzacja też, ale nawet jak jest automatyzacja, to ktoś musi to nadzorować, ktoś musi to programować, ktoś musi nad tym czuwać, tak? Wszystkiego też na tą chwilę komputery za nas nie zrobią i jest naprawdę też pewien, myślę, pewna tęsknota i pewien taki trend wracania do tych szewców, do tych kaletników, do tych fryzjerów takich tradycyjnych. Gdzieś trochę sentymentu, ale trochę jest już część społeczeństwa, która odchodzi od tego mainstreamu, a też wraca do takich trendów, żeby jednak zrobić coś ręcznie i że jest to często też wykonane z większą jakością niż przez automaty.
1: Już nie taka praca, że praca, tylko takie bardziej rzemiosło.
2: Dokładnie, tak, zdecydowanie, ale to jest kwestia tylko rzemiosła. My też naprawdę podnosimy kompetencje różne naszych uczestników, ale nie tylko, bo też w pełną otwartość na zewnątrz. Mamy szkolenia dodatkowe, tak, które są między innymi przykład z pilotażu dronów powietrznych czy podwodnych, z wielu innych kompetencji, które przydają się jako też dodatkowe atuty przy znajdywaniu pracy. Ważna rzecz, żeby młodzież też patrzyła dosyć szeroko, nie zamykała się w jednej linii, że będę tylko mechanikiem i tak dalej, ale jeśli mamy dodatkowe kompetencje, to w firmach możemy też czasami pełnić dodatkowe funkcje, tak? Mamy smykałkę do robienia zdjęć czy latania dronem, to może nas pracodawca dodatkową pracę, dodatkowe obowiązki, dodatkowe wynagrodzenie za to, że robimy coś więcej niż tylko to w naszym stanowisku. To warto też podkreślić, że mamy dużo projektów międzynarodowych, projektów unijnych z programu Erasmus czy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu nasza młodzież na przykład też często wyjeżdża za granicę. Ostatnio w Czechach byli, teraz do Niemiec wyjeżdżają na przykład w tą niedzielę i tam uczą się też języka, ale też często mają praktyki już w zakładach pracy na zewnątrz. Dłuższe czy krótsze, ale to już to pokazuje i nie tylko zaznajmiają się z nową kulturą, ale też pokazują inną organizację pracy i poszerzają horyzonty. A z racji tego, że nasza młodzież też czasami jest z tych trudniejszych rodzin, czasami też, mówiąc krótko, biedniejszych, to dla niektórych dzieciaków to jest naprawdę pierwszy wyjazd zagraniczny, czy pierwsza okazja, żeby w ogóle zwiedzić świat.
1: Tak właśnie chciałem też zapytać o te takie programy, no bo właśnie mówimy o tym takim wsparciu, o poszerzaniu kompetencji, czy w ogóle przyuczaniu do zawodu. Tak u samych podstaw, jak wygląda takie wsparcie oferowane przez OHP? W momencie, w którym przychodzi jakaś młoda osoba do takiego OHP, jest zgłoszona, i co tak naprawdę od samego początku w tym procesie wsparcia się dzieje?
2: W tym procesie wsparcia jest diagnoza potrzeb dziecka, czy już młodzieńca, żeby sprawdzić, no w jakim kierunku on się w ogóle, w takiej szkoły chodzi, w jakim kierunku się kształci, jeśli już się kształci. I jest przypisywana osoba do wychowawcy, do pewnego wychowawcy, który jakby sprawuje nad nim opiekę. Mamy też wsparcie pedagogiczne, wsparcie psychologiczne dla takiej młodzieży. I oczywiście po tych diagnozie indywidualnej kierowany jest na pewne kursy, w których może uczestniczyć u nas w ochotniczych hufcach pracy. No i oczywiście też, jeśli chodzi o osoby, które na przykład dojeżdżają z mniejszych miast, czy z mniejszych miasteczek, ze wsi do miasta, też może skorzystać z tego wsparcia w postaci szkolenia w internacie, co też też jest dużą pomocą, bo taka osoba nie musi, no nie wiem, no już codziennie dojeżdżać, nie traci czasu na dojazdy, a dodatkowo też oczywiście nie płaci za te dojazdy, tak? Więc no, jest to wsparcie, które my też oferujemy jako ochotnicy pracy. No i potem zgodnie z taką indywidualną ścieżką może uczestniczyć i między innymi przygotowywać się do kwalifikacji swoich zawodowych i zdać na koniec też egzaminy, tak jak na przykład w Starachowicach ostatnio w naszych warsztatach, albo uczestniczyć w różnego rodzaju innych aktywnościach, jak między innymi konkursy wojewódzkie z zakresu kucharstwa, ale też sportu, ale też mamy sukcesy, bo nasza komenda wojewódzka zdobyła 2 razy trzecie miejsca w zawodach sportowych, ale też strzeleckich, więc mamy też pewne kółka zainteresowań, tak jak w Kielcach mamy kółko, taką grupę strzelecką, która też regularnie z komendantem z Kielc ćwiczy swój zawód i to przynosi efekty, bo reprezentują nas na zewnątrz i już ostatnio jedna z naszych uczestniczek też wygrała takie zawody.
1: Czyli też taka dodatkowa kompetencja,
2: tak,
1: można powiedzieć, bo to takie poszerzanie horyzontu.
2: Jest poszerzanie horyzontu i nie jest tylko młodzież, bo ochotnicze chówce pracy też bardzo współpracują z przedsiębiorcami i tutaj ogromnym jakby nie tylko budżetowym, ale też takim organizacyjną u nas rzeczą jest to, że zgłaszają się i obsługujemy pracodawców, którzy zgłaszają się o refundację wypłat właśnie za zatrudnienie młodocianych, czyli w całym zeszłym roku to było 22 miliony złotych, które my przedsiębiorcom z naszego regionu wypłaciliśmy za zatrudnianie młodocianych w pracy. I dzięki temu przedsiębiorca ma pracownika, my go mu refundujemy, a jednocześnie szkolimy bardzo młode kadry, które tak naprawdę w wieku 18 lat już mają staż pracy, który może się ubiegać o inne wyższe stanowiska.
1: I taka obopólna korzyść.
2: Zdecydowanie, tak. I zachęcamy wszystkich pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać młodocianych do kontaktu z Komendą Wojewódzką i nasz wykwalifikowany zespół na pewno pomoże krok po kroku, w jaki sposób ubiegać się o taką refundację za zatrudnienie młodych osób.
1: Właśnie, ale takim największym problemem, czy może nawet nie problemem, ale taką główną materią tego wszystkiego jest to, że potrzebni są ludzie i z jednej i z drugiej strony. I ci zainteresowani, czy młodzi, czy nieco starsi, chętni też do tej pracy i z drugiej strony pracodawcy. Jak w obecnych czasach, może w porównaniu do poprzednich lat, wygląda popularność z jednej i z drugiej strony OHP?
2: Popularność nie spada, co do zasady nie spada. Mamy tylko takie wyzwanie związane z demografią, która rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w szczególności u nas w regionie jest dosyć nieubłagana, jeśli chodzi o te statystyki. No mamy taką sytuację, że jesteśmy najbardziej starzejącym się regionem, no i tych dzieci ileś lat temu już przestało się urodzić tyle, ile chcielibyśmy, żeby się urodziło i to też ma dzisiaj wpływ już na statystyki, na te roczniki, które rzeczywiście kiedyś, gdzie były 3, 4, 5 klas, dzisiaj na przykład jest 1 czy 2, tak? I to też ma wpływ na nasze statystyki rekrutacyjne. Też tym bardziej, że teraz będziemy obsługiwać, że odchodzi nas to podwójny rocznik, który gdzieś już kiedyś tam przez tą reorganizację szkół był, więc to jest na pewno jakieś wyzwanie, ale naprawdę zachęcam wszystkie młode osoby, że naprawdę warto się do nas zgłosić, bo czasami nawet myślę, że młodzież nie wie i to dobrze, że o tym mówimy dzisiaj. Też dziękuję za zaproszenie, że tej ochotniczej chówce pracy są i jak duże wsparcie oferują.
1: To już tak na sam koniec, tak przechodzimy sobie płynnie też w tej linii czasu, no to została nam tylko przyszłość tak naprawdę do omówienia, czyli jakieś bieżące plany, wyzwania może na najbliższy czas, jakie stoją przed Komendą Wojewódzką OHP?
2: Jasne. Na pewno przed nami dostosowanie się prawnie do ustawy, która od 1 czerwca weszła o nowych, która nie tylko nas dotyczy, ale też urzędów pracy i wielu innych działań i do tego będziemy dopasowywać też działania i pewne zmiany strukturalne, ale co do samej wsparcia merytorycznego i młodzieży, no to tak, mamy teraz zakończenie roku szkoleniowego w Pińczowie w przyszłym tygodniu, na którym będziemy podsumowywać to, co się udało zrobić, ale też młodzież z naszych chówców pracy między innymi też weźmie udział w spływie kajakowym, żeby też oprócz tego pożytecznego, czyli tych właśnie podsumowań, tych szkoleń, co się udało zrobić i tak dalej, można też będzie mogła uczestniczyć w takich integracjach, które też są bardzo potrzebne, bo też spajają młodzież ze sobą, ale też przed nami dużo szkoleń zawodowych, no i te wyjazdy zagraniczne i myślę, że to też jest taka rzecz, która jest fajna na wakacje, żeby trochę zjeździć świat, ale też zobaczyć, jak gdzie indziej się pracuje. No i mamy też taką akcję ogólnopolską Lata z Radiem, tak swoją drogą, ale to już w różnych miastach, przy Morzu w przyszłości, także w Kielcach, więc dużo będzie takich plenerowych spotkań związanych z ochotniczymi chłopstwami pracy.
1: Tak naprawdę słowem końca w pigułce. Gdyby ktoś, zarówno chętna do pracy młodzież, jak i przedsiębiorcy chętni do współpracy, chcieli się do OHP zgłosić, jak to zrobić?
2: Zapraszamy na stronę internetową ohp.pl w zakładkę Świętokrzyskiej Komendy. Tam jest kontakt do nas albo do naszych biur. Jeśli chodzi o młodzież, to może też się zgłaszać bezpośrednio do chłopców pracy w Kielcach przy ulicy Kościuszki, a także w innych ośrodkach. Cały spis jest na stronie internetowej. Też z takich planów na najbliższe miesiące to też rozszerzamy działalność i chcemy otworzyć nowy hufiec pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugie co do wielkości miasto, i tutaj działamy, żeby też, jestem po pewnych wstępnych rozmowach, i taki hufiec będziemy tworzyć. Tam też jest dużo młodzieży, która może być zainteresowana wsparciem ochotniczych hufców pracy, więc rozwijamy się i zapraszamy wszystkich do współpracy.
1: Że z jednej strony warto wyczekiwać kolejnych inicjatyw, z drugiej strony warto działać. Moim i Państwa gościem był dziś pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych hufców pracy. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
3: Czym jest wolontariat i jak zostać wolontariuszem? O tym opowiada Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.
4: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A będziemy mówić o działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Czym jest w ogóle Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach?
5: Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, które działa w Kielcach od 19 lat. Naszą działalność możemy podzielić na takie trzy najważniejsze elementy. Pierwsza z nich to jest wolontariat lokalny, druga to jest wolontariat i działalność międzynarodowa, a trzecia to są aktywności, które nazywamy potocznie strefą młodych, więc wszyscy, którzy młodzi są i czują się młodo, znajdą u nas szereg aktywności, które mogą się na co dzień włączać.
4: To może omówmy pokrótce właśnie te działania.
5: Wolontariat lokalny działa.

więc jesteśmy miejscem, do którego organizacje, które mogą korzystać z pracy wolontariuszy, odzywają się po to, abyśmy my mogli pośredniczyć w znalezieniu ochotników działających społecznie. No i właśnie z drugiej strony wszyscy ci, którzy chcą zaangażować się w wolontariat, chcą pomagać, powinni zgłosić się do nas, a my taką ofertę możliwości zaangażowania się mamy.

organizujemy szereg spotkań, szkoleń, akcji wolontariackich, do których można się włączać. I beneficjentami tych darmowych przedsięwzięć będą właśnie młodzi ludzie, mogą być

prośbu, mogą do nas się zgłaszać już tak naprawdę od listopada. Z taką uważnością, że miejsca wyczerpują się na początku grudnia, więc tutaj prosimy o to, aby ten listopad potraktować bardzo poważnie i wówczas

dobrych uczynków, która jest datą ruchomą. Zazwyczaj dzieje się na przełomie marca i kwietnia i w ramach tej akcji sieciujemy się z organizacjami z całej Polski po to, aby celebrować ten dzień i zachęcać naszą społeczność lokalną, bardzo szeroko zresztą też

którzy mogą i chcą pomagać. Więc tutaj nasze działania lokalne też są bardzo, bardzo szerokie. Jesteśmy też punktem, do którego można się udać, jeżeli chce się zorganizować akcje charytatywne, działania społeczne. Można się do nas zgłosić, jeżeli chce się pomagać choć

0: Docelowo myślę, że już od listopada mieć grupę 35 młodych ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia z Europy i krajów, które mogą wziąć udział w tym programie, m.in. z Turcji czy z Ukrainy. W związku z czym nasi wolontariusze zagraniczni przyjeżdżają do nas na okres od pół roku wzwyż, muszą zamknąć się w 12 miesiącach i pracują w kieleckich szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury.
1: I co na przykład tam robią?
0: Prowadzą zajęcia kreatywne metodami edukacji poza i nieformalnej, które mają na celu podnosić kompetencje językowe młodzieży i dzieci.
1: A jak zostać wolontariuszem?
0: Najlepiej udać się do naszego centrum na spotkanie, które prowadzę w każdą środę. Ale mamy również aplikację, którą bardzo zachęcam do pobrania. Aplikacja nazywa się RCW Kielc.

0: wolontariuszy, jakby chociaż zostanie mejtem, czyli takim przyjacielem wolontariusza zagranicznego, który będzie w stanie stanowić tą pierwszą pomoc w kontakcie z naszym krajem, wskazać, z czego warto skorzystać w Kielcach, nieco opowiedzieć o naszej kulturze i pomóc mu zaklimatyzować się w bardzo często w pierwszym kraju za granicą, w jakim ci młodzi ludzie do nas przyjeżdżają na wolontariat.
1: A czy są jakieś ograniczenia wiekowe? W jakim wieku macie Państwo wolontariuszy?
0: Do nas głównie zgłasza się młodzież od 13 roku życia wzwyż i tutaj absolutnie nie mamy limitu, więc tak naprawdę może przyjść do nas każdy. Mamy w swoich zasobach wolontariuszy osoby właśnie 13, 15, 20-letnie, 20-kilkoletnie, ale zdarzają się również seniorzy, którzy chcą kreatywnie wykorzystać swój wolny czas i bardzo często właśnie wspomagają dzieci i młodzież w procesie nauczania.
1: A jaka jest w ogóle idea Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach?
0: Naszą misją jest pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego do tego, aby działać bardzo horyzontalnie, więc zachęcamy do tego, aby angażować się w życie społeczne, aby być też

bardzo często doświadczenie, którego nie da się zdobyć poprzez inną formę działania. Oprócz tych naszych działań międzynarodowych, czyli goszczenia tych wolontariuszy, my również wysyłamy na wolontariat zagranicznych młodzież z Polski, nie tylko z naszego regionu świętokrzyskiego, ale też z innych województw, więc jest to też szansa na to, aby aktywizować społeczeństwo w takiej formie

0: życiu społecznym bardzo świadomie, więc mamy taką też działalność edukacyjną. Informujemy na temat praw człowieka, na temat włączania też obywateli innych krajów w nasze życie społeczne tutaj dziś na co dzień w Kielcach, ponieważ też to społeczeństwo się zmienia. Mamy też coraz to nowe wyzwania, więc staramy się poprzez naszą działalność lokalną, międzynarodową na nie odpowiadać.
1: Powiedziała Pani, że prowadzicie dużo projektów, macie dużo tych projektów międzynarodowych. Jakie to są projekty na przykład?
0: Są to projekty dotyczące osób,

obserwujemy to, że w szkołach nie zawsze młodzi ludzie dostają odpowiedzi na te pytania, które zadają i nie zawsze wystarcza odpowiednia ilość czasu na to, aby przekazać im to, czym jest Europarlament, Unia Europejska, Komisja Europejska i tak dalej. W związku z czym ten projekt miał na celu najpierw wyjaśnienie, dlaczego to jest istotne pójść na te wybory, czym są te instytucje, a następnie zachęcić do tego, aby ci ludzie poszli do urn. Jak wskazują też wyniki, młodzi ludzie nie często tak jakby mogli korzystają ze swojego czynnego prawa wyborczego, więc jest to obserwacja na poziomie międzynarodowym, bo to też nie dzieje się tylko w Polsce, tylko jest

jednym z podkieleckich miast, na którą przyjechało 30 młodych osób z całej Europy, ale także z Gruzji, która miała na celu wskazanie na możliwości wykorzystania elementów, które zazwyczaj traktujemy jako odpady, do tego, aby móc stworzyć z nich coś nowego. Więc główny nurt tutaj była świadomość

0: spotkać ludzi z całego świata i oczywiście udział w takiej wymianie jest darmowy. My organizujemy wymiany tutaj w Polsce, ale również wysyłamy na wymiany zagraniczne. Obecnie jesteśmy w procesie rekrutacji na wymianę wrześniową w Rumunii, a za nami wymiany w Hiszpanii, właśnie też już dwie, lipcowa i sierpniowa, gdzie są zakończone rekrutacje we wspomnianej już przeze mnie Rumunii, więc jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w takim krótkim wyjeździe zagranicznym, około tygodniowym, aby nabyć wiedzę i kompetencji w bardzo szczególnym zakresie, bo te wymiany są tematyczne, to powinien udać się do nas porozmawiać o tym, jakie są jego oczekiwania i być może będziemy w stanie odpowiedzieć na takie potrzeby i taką młodą osobę, co najmniej 18-letnią, dać jej szansę na taki wyjazd zagraniczny.
1: A duża jest ta wasza społeczność? Dużo osób jest wolontariuszami w Kielcach?
0: Mamy samych wolontariuszy zagranicznych 35 na swoim pokładzie, a jeżeli chodzi o wolontariat lokalny, tutaj mamy takie szacunki, że jest to kilkaset osób rocznie. W związku z czym myślę, że tak, natomiast tych rąk na pokładzie jest zawsze mniej niż potrzeb, które są bardzo duże, więc zapraszam każdego, kto znajduje czas i jest zmotywowany tym, aby chcieć pomagać i też dzięki tej pomocy móc się rozwijać do tego, aby zasilił nasze grono, dlatego że jesteśmy bardzo otwarci też na nowe osoby. Szczególnie mam nadzieję, że ten apetyt też dotrze do osób, które uczęszczają do szkół średnich, bo ponieważ dzięki możliwości udziału w tych naszych działaniach międzynarodowych jest to dla nich bardzo duża niejednokrotnie pomoc w tym, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę robić jako osoba dorosła w przyszłości. Bardzo często też wolontariusze, z którymi współpracujemy lokalnie, po zakończonej maturze na przykład udają się na roczny wolontariat za granicę, bo jeszcze nie wiedzą, czy chcą iść na studia, a jeżeli chcą, to na jaki kierunek. Więc dają sobie jeszcze rok na takie działania w praktyce za granicą, gdzie też ich kompetencje językowe znacznie wzrastają, aby odpowiedzieć sobie na te pytania, kim chcę być w przyszłości.
1: A jeśli chodzi o Kielce, to z jakimi instytucjami współpracujecie Państwo?
0: Mamy stałe partnerstwo z Diecezjalnym

domach ze schroniskiem, w Nowinach z wolną strefą seniora na Żeromskiego, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Poszerzamy też nasze grono partnerów cały czas, również uwzględniając potrzeby, które widzimy, na przykład związane ze zdrowiem psychicznym, więc tutaj cały

0: partnerów, więc staramy się być tutaj też otwarci. Zachęcam organizacje, które chciałyby skorzystać z naszego pakietu wsparcia do tego, aby zgłaszały się bezpośrednio już do nas.
1: Serdecznie zachęcamy do tego różne instytucje, ale też osoby, które nas słuchają, chciałyby zostać wolontariuszami. Oczywiście zapraszamy w środę, tak?
0: Tak, tak jest. We środę, w wakacje, godzina 16, w roku szkolnym 16:30.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była pani Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Magazyn lokalny. Od dziecka interesuje się modą. Obecnie prowadzi serię Jak się noszą Kielce na TikToku i Instagramie. Olga Perczak-Buda pokazuje w ten sposób, że Kielczanki potrafią być modne.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie i TikToku i zresztą działa szeroko w social mediach. Cześć Olga.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Chciałabym, żebyśmy poznali Cię trochę bliżej. Skąd w ogóle pochodzisz? Jesteś Kielczanką?
3: Tak, jestem Kielczanką, urodziłam się w Kielcach i tak naprawdę tutaj większość swojego życia spędziłam. Miałam krótki epizod na studiach w Warszawie, natomiast zdecydowałam się też wrócić do Kielc, dlatego że jest to moje miasto rodzinne i ja się tutaj po prostu czuję jak ryba w wodzie.
1: Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie modą?
3: Chyba od dziecka. No to też jest bardzo związane z tym, że moja mama uwielbia ubrania, uwielbia się stylizować i to też gdzieś tam u mnie się mocno zakorzeniło właśnie przez mamę, przez moją ciocię zresztą, bo wychowywałam się głównie wśród kobiet w domu. Zdecydowanie żeńska część była dominatorami. Natomiast myślę, że właśnie to tak z czasem u mnie coraz bardziej się rozwijało. Ja też zawsze wyrażałam się właśnie przez ubrania. Ja pamiętam jak w szkole, w liceum chciałam być taką indywidualistką, szukałam swojego stylu. Niekoniecznie zawsze nauczyciele to lubili, więc miałam czasem z tym problemy, jak wyglądam w szkole. Natomiast tak jak mówię, no to cały czas rozwija się we mnie, to jest taka pasja, no to jest po prostu rzecz, która sprawia mi niesamowite szczęście w moim życiu.
1: Przed nagraniem zdradziłaś, że bardzo lubisz nosić marynarki, a ogólnie tak. Jak byś opisała też ten swój styl?
3: Myślę, że w tym roku on mocno się ugruntował, jeżeli chodzi o mój styl. Bardzo polubiłam minimalizm, klasykę, co też jest właśnie związane z marynarkami, ponieważ uważam, że to jest idealny dodatek do garderoby, jeżeli chcemy się ubierać właśnie klasycznie, ale nie nudno, czyli zakładamy coś na siebie w formie marynarki bądź jakiejś fajnej vintage kurtki, no i wtedy tworzy nam się mega ciekawe.

0: mojego życia, natomiast od pewnego czasu mocno zakorzeniłam się w tym, że jednak moda stricte i pokazywanie tego, co lubię, co noszę i też pomaganie ludziom w tym, jak się stylizować, no bo nie ukrywajmy, ale takie filmiki w social mediach są teraz ogromną dawką inspiracji dla ludzi i to tak naprawdę mnie mocno zmotywowało, żeby iść w tym kierunku, bo zawsze gdzieś tam dostawałam komplementy, że fajnie wyglądam, a skąd mam to, a gdzie kupuję takie rzeczy, a gdzie takie, więc to jest taka duża motywacja była właśnie do prowadzenia mojego kontentu modowego.
1: Czyli ludzie reagują, piszą do ciebie też w wiadomościach prywatnych, dopytują?
0: Tak, dokładnie. Teraz właśnie odkąd w ogóle powstała cała seria Jak się noszą Kielce, bardzo dużo mam co chwilę zapytań, skąd jest to, skąd jest to. Teraz nawet są pytania, gdzie chodzę do fryzjera, więc naprawdę trochę się z tym, że tak powiem, nieśmiało czuję, ale bardzo się cieszę, że w końcu jakby jest odbiór i ludzie zaczęli doceniać i jakby angażować się w to, co właśnie teraz tworzę.
1: Właśnie, Jak się noszą Kielce? Co to jest za seria?
0: Jak się noszą Kielce to seria, która ma na celu pokazać, że kielczanki potrafią się stylowo, fajnie i modnie ubierać, że my mamy swój styl, więc na moim celu jest po prostu chodzenie po ulicy Sienkiewicza, bądź tutaj w centrum i szukanie stylowych kobiet, które chętnie podzielą się dla mnie, do moich obserwujących, co mają dzisiaj na sobie.
1: Jak reagują te osoby, do których podchodzisz?
0: To zależy. Zdecydowanie większość osób bardzo fajnie reaguje. Już gdzieś nawet jakieś dziewczyny, kobiety zauważają, że ja to ja, że prowadzę tą serię. Fajny jest odbiór, natomiast jest dużo też odmów niestety. Tutaj zazwyczaj odmowa jest na zasadzie, że ktoś się wstydzi, nie chce się pokazać, albo że źle wygląda. No co jest w ogóle kompletnie niezgodne, bo uważam, że naprawdę dziewczyny wyglądają super w Kielcach, dlatego ta seria powstała, bo uważam, że akurat Kielce dotychczas poza działalnością taką, jaką jest Off Fashion, ten konkurs dla projektantów, no mało ma związane z modą i z racji takiej, że ja tu jestem, ja kocham to miasto, uwielbiam tu żyć, to chciałam coś takiego pokazać, że w Kielcach też jest fajnie, też potrafimy się ubrać, więc no apeluję do dziewczyn, żeby nie wstydziły się dzielić, co mają na sobie.
1: Właśnie uprzedziłaś już moje pytanie, potroszę, jak się noszą kielczanki? A do panów też podchodzisz, czy nie?
0: Do panów jeszcze nie podchodzę. Nie. Podeszłam raz do chłopaków, bo miałam taki pomysł na to, żeby pokazywać też, jak się noszą Kielce nocą, czyli po prostu łapać ludzi i pokazywać, co mają na sobie, wychodząc, że tak powiem, w cudzysłowie, na miasto. Natomiast głównie tutaj grupą docelową tych treści są na razie kobiety. Mężczyźni też się odzywają. Mam komentarze od mężczyzn, którzy bardzo aprobują stylizację niektórych pań. Natomiast jak się noszą kielczanki? No każda z nas ma super styl, zdecydowanie. Aż mnie to po prostu czasem zadziwia, jak pięknie potrafią wyglądać dziewczyny czy kobiety w Kielcach na ulicy. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to, że my jako kielczanki bardzo lubimy szukać właśnie perełek. Dziewczyny szukają części swoich stylizacji na bazarach, w lumpeksach, na Vinted. No to jest niesamowite, że my potrafimy się świetnie ubrać stylowo, klasycznie i przede wszystkim niskobudżetowo, tak, że pokazujemy, że nie musimy być ubrane od góry do dołu Chanel, co oczywiście tego nie krytykuję, ale właśnie uważam, że ta seria cieszy się takim powodzeniem, że pokazuje, że kobiety potrafią się ubrać fajnie i budżetowo w Kielcach.
1: Właśnie chciałam zapytać, jakie jest twoje podejście do tych ubrań z drugiej ręki? Co myślisz, czy kupujesz, czy właśnie second handy stawiasz na nie, czy niekoniecznie? Co o tym myślisz?
0: Ja kocham lumpeksy, uwielbiam second handy. Na Vinted, jeżeli chodzi o zakupy z drugiej ręki online, też czasami się pojawiam, natomiast tam bardziej sprzedaję ubrania niż je pozyskuję. Natomiast wracając do second handów, też kocham i to też jest zasługa mojej mamy, bo jak byłam dzieckiem, to jeździłyśmy na lumpeksy, pokazywała mi fajne miejsca, oczywiście niestety do tej pory one już się nie utrzymały, ale bardzo lubię chodzić do lumpeksów. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie tam znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy. Tutaj odniosę się stricte do marynarek, bo ja w lumpeksach po prostu chodzę na łowy marynarkowe. I w cenie 30, 50 do 100 zł max jesteśmy w stanie znaleźć super jakościową marynarkę, nie wiem, 100% bawełna, podszewka z wiskozy, tak? Nie jest to poliester, coś, co się upocimy.

0: fajnej jakości materiały, tylko rzeczywiście to są dobre jakościowe produkty, które tak naprawdę mamy ze sobą na lata, no bo marynarkę kupimy dobrej jakości, to mamy ją w garderobie i ona dorasta razem z nami tak naprawdę.
1: Ale przed tobą też nowa seria. Jaka to będzie seria, o czym będzie mowa?
0: Tak, no właśnie w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam, że ja kocham szukać w lumpeksach marynarek, więc to jest moja kolejna seria. Ona się będzie nazywała, tak myślę, na razie jeszcze nie jestem pewna, ale właśnie lumpeksowy tour, czyli gdzie znaleźć marynarki w Kielcach. I to również będzie seria stricte do Kielczanek, gdzie będę po prostu chodzić po tych swoich lumpeksach i pokazywać, jak szukać marynarek, gdzie można znaleźć te marynarki, czym się w ogóle tak naprawdę kierując, wybierając marynarki z lumpeksu. Mhm. Więc to będzie kolejna seria na moim profilu.
1: A coś o bazarach?
0: O bazarach, tak. Tak jak najbardziej będzie też, kolejne będą kontynuacje, dlatego że ta pierwsza część bardzo duży miała fajny, pozytywny odzew. Dużo dziewczyn w ogóle się mnie pytało, a które to stanowisko, gdzie znalazłaś te spodnie, czy w ogóle nawiązał się taki dialog, że dziewczyny zaczynały pisać, że kto będzie na bazarach, kupi spodnie, ja mu wyślę, zapłacę i proszę mi przesłać spodnie, więc jest też bardzo fajne. Więc tak, bazary też jak najbardziej. No akurat tutaj, jeżeli chodzi o bazary, to jest tak pół na pół, dlatego że o tyle, o ile w lumpeksach jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę za dobrą cenę super jakościowe ubrania, marynarki z dobrym składem, no to już na bazarach niekoniecznie. Natomiast dla takiej anegdotki powiem, że z mojej poprzedniej serii właśnie, gdzie szukałam spodni, takich szerokich, zwiewnych, to znalazłam czarne spodnie za 20 zł, szerokie z luźną nogawką i z wysokim stanem, gdzie skład to było 50% wiskoza, 45% poliester i 5% elastan. Więc skład jest o wiele lepszy niż spodnie z Zary, tego samego typu, za 150 zł. Więc to jest akurat fajna część, że w bazarach też można znaleźć super rzeczy i lepsze jakościowo niż w sieciówkach.
1: No pewnie trzeba troszeczkę też czasu poświęcić, bo tak jak w lumpeksach, bo to jednak jest czasochłonna rzecz, żeby coś tam znaleźć, szczególnie w lumpeksach, prawda?
0: Tak, dokładnie, no i też warto sprawdzać skład, zanim zdecydujemy się na jakiś zakup.
1: Czyli stawiasz na teraz zresztą ta świadomość konsumentów wzrosła, jeśli chodzi o to, co kupujemy. Wcześniej nie patrzyło się tak na te metki.
0: Nie, kompletnie. Ani nie patrzyłyśmy na to, co mamy na sobie, czy mamy tkaninę i materiał, który pozwala nam oddychać. No a nie oszukujmy się, jak jest lato, upał 30 stopni, no to jednak miło jest założyć coś, co oddycha razem z nami, tak? Tkaninę, która jest dobra, materiał typu bawełna, czy właśnie wiskoza, a nie poliester, więc bardzo się cieszę, że wszystko to idzie w tym kierunku, że my jesteśmy coraz bardziej świadome, że okej, konsumpcjonizm jest cały czas i jakby nie ukrywajmy, że tego nie ma, no bo gdyby nie było, to wszystkie po prostu sieciówki by padły, ale fajne jest to, że zwracamy na to uwagę, że szukamy perełek, które są przede wszystkim dobre jakościowo i dobre cenowo.
1: Na Instagramie, jak cię podglądałam, to gdzieś blisko 7 tysięcy obserwujących, prawda?
0: Tak.
1: Zbliżasz się. A na TikToku jak to wygląda? Nie mam TikToka, więc muszę zapytać.
0: Na TikToku, jeżeli chodzi o obserwujących, to pierwsza rolka dała ogromny boom, bo z tej pierwszej rolki, która też była pierwszą rolką na Instagramie, przybyło 1000 osób, a z racji takiej, że ja w ogóle nie prowadziłam wcześniej TikToka, przyznam się bez bicia, randomowo po prostu rzucałam jakieś filmiki, które zmontowałam i raczej odbiór tego w ogóle żadny był zerowy, bardziej znajomi lubili moje filmiki, które wcześniej publikowałam i po tym pierwszym odcinku przybyło 1000 osób, więc też całkiem sporo, jak tak. Z jednego filmiku. Teraz jest ponad 1000, no ale zaczynałam przed moim pierwszym odcinkiem, jak się noszą Kielce, z 80 obserwującymi.
1: No to wzrost jest dosyć spory.
0: Tak.
1: A jak myślisz, jak osiągnąć ten sukces w social mediach? Czy to jest tak, że bo jak podglądałam ciebie, to u ciebie też widać takie wysokie poczucie estetyki, nie tylko to, jak ty wyglądasz, ale te zdjęcia, to wszystko jest utrzymane w takim fajnym klimacie, tonie. Bardzo to widać na pierwszy rzut oka, nawet kolorystyka.
0: Dziękuję przede wszystkim. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą w social mediach to jest dawanie wartości ludziom. I to zawsze, to obecnych czasach przekłada się, powiedzmy, że na sukces właśnie na Instagramie czy na TikToku, kiedy my nie tylko wrzucamy właśnie ładne zdjęcia, ładne filmiki, ładnie zmontowane rolki pod super piosenkę, tylko teraz ludzie szukają czegoś, wartości. Więc ja myślę, że właśnie ostatnio przez ten miesiąc cały mój profil zmienił się mocno i to, jaki content publikuję. I właśnie to bardzo fajny odbiór wywiera u ludzi, dlatego że widzą po prostu, że można ubierać się fajnie, stylowo i budżetowo. Mhm.
1: A czy myślisz, że teraz w ogóle możemy mówić o takiej rzeczy jak moda? Czy coś jest modne, niemodne? Czy to teraz się troszeczkę tak zaciera, że tak naprawdę możemy nosić wszystko, tylko odpowiednio dobrane, odpowiednio skomponowane i jest fajnie?
0: Tak, dokładnie, ale jeżeli chodzi w ogóle o kwestie mody, trendów i tego, co jest modne, no to jesteśmy na chwilę obecną, ja przynajmniej tak to widzę, kiedy przeglądam Instagrama innych twórczyń modowych, czy wchodzę na Pinteresta, bo uwielbiam szukać swoich inspiracji dla siebie na Pinterestie. Widzę, że właśnie moda bardzo powraca. To, co było modne w roku 2000, jest teraz znowu modne. To jest po prostu niesamowite, a najbardziej w tym wszystkim mi się podoba to, że pomimo, że są trendy, które się mocno wyznaczają na wybiegach w zależności od sezonu, to my już nie idziemy ślepo w tych trendach. One oczywiście gdzieś tam zawsze z tyłu głowy je mamy, ale patrząc na Kielczanki, tutaj się odniosę, że każdy ma swój styl mimo wszystko i właśnie posiadając swój styl, każda kobieta gdzieś jest w stanie przemycić ten trend, coś, co jest teraz modne, no i to jest super. Tak uważam.
1: Ja dziękuję dzisiaj serdecznie za rozmowę. Gratuluję oczywiście wszystkich obserwujących i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Przypomnę, że moim gościem była dziś Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie, TikToku, ale też, tak jak opowiedziała, przed sobą ma inne wyzwania, inne serie, także zapraszamy do obserwowania. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję pięknie.
2: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
1: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik zakładu profilaktyki onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
3: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrasików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają.

0: cukrzycy. I niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
1: A jakie są objawy tego nowotworu?
0: Znaczy, objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. Znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmiany około centymetrowej wielkości, takimi innymi objawami poza wyczuwalnym guzkiem może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi, zaczerwienienie piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwisty wyciek przez brodawkę sutkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
1: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają zachorowania na raka piersi, raka jajnika, dlatego że to jest połączone, jeżeli to zachorowanie występowało w młodym wieku, jeżeli występowało obustronnie, jeżeli występowało u mężczyzn, to wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych, bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę opowiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficznego.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może pokazać, ale kilka takich wskazówek, jak zrobić takie samo badanie.
0: Mnie jako mężczyźnie też ciężko to powiedzieć, zwłaszcza w radiu, natomiast jak możemy to zrobić? Po pierwsze, jest dostępnych naprawdę bardzo dużo w internecie instrukcji, jak to zrobić. One z tego, co my je przeglądamy, to one wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące. Wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, na przykład pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej. Najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kulistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakiejś nieprawidłowości. Samobadanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi, wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancją, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnie zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tę sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za coś. Długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym tutaj jest to, rak szyjki macicy jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów. wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym, do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania. I bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy. W dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były u ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych. I zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to mi się badało. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, tak jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem będziemy zwycięską.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj, przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyny w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. Codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach, i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach. I ja nie uznaję takiego takiej wymówki, że na przykład nie można sobie zrobić cytologii. Na stronie Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest 130 placówek, gdzie sobie można w województwie świętokrzyskim wykonać cytologię i myślę, że to jest naprawdę wysokie nasycenie tymi miejscami, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2 Kielce.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Kasztelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.